Przenosimy się teraz w nieco inne rejony i będzie to Latin Blues, czyli specjalność Javiera Vargasa. Z płyty zatytułowanej Texas Tango usłyszymy Ain't Got Nowhere to Go.

I na koniec, bo zbliżamy się już do końca tej audycji, proponuję pan Andrzej podsumowanie wspaniałych solówek i tym podsumowaniem będzie coś, co zagrał Eric Clapton w utworze Comeback Baby z płyty Reptile.

0: Have mercy.
1: Słuchaliśmy razem z Państwem wyboru Andrzeja Marchewicza, naszego wspaniałego patrona i słuchacza, a ja na koniec już absolutnie chciałbym dorzucić moją ukochaną solówkę gitarową. Trwa ona zaledwie 20 sekund. Rozpoczyna się mniej więcej w 68 sekund od początku tego nagrania. A jest to nagranie Stevie'ego Raya Vaughana zatytułowane The House is Rocking. Jakżeż krótkie, jakżeż konkretne i jakżeż dopasowane do koncepcji utworu. Stevie Ray Vaughan to był pierwszy odcień bluesa, którego program przygotował Andrzej Marchewicz. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Z tego czasu chciałbym przywołać bluesową wersję grupy Grateful Dead w nagraniu I'm a King Bee.

0: Oczywiście nie tylko zespoły, te z kręgu rockowego czy blues rockowego gościły w Fillmore West, także wielcy soliści. Wśród nich jedna z największych postaci tego czasu, czyli przełomu lat 60. i 70., Aretha Franklin. Najsłynniejszy był jej koncert, w którym w pewnym momencie na estradzie pojawił się równie wielki, a może nawet niektórzy mówią jeszcze bardziej znaczący dla historii muzyki artysta, czyli Ray Charles. No i ich duet był niewątpliwie okrasą tego wieczoru, a dla nas stał się kamieniem milowym w historii żywych koncertów, podczas których spotykały się największe gwiazdy ówczesnej muzyki. Oto Aretha Franklin z Rayem Charlesem w nagraniu Spirit in the Dark, wprost z Fillmore West w San Francisco.
1: Do that to me. Yeah.

Prawdopodobnie znaczna część koncertów, które odbywały się w Fillmore West, była nagrywana, ale oczywiście nie wszystkie później w sposób oficjalny pokazywały się na płytach. Wśród takich właśnie nieoficjalnych przez wiele, wiele lat nagrań z Fillmore West był także koncert Muddego Watersa, który jednakowoż po wielu, wielu latach doczekał się wydania oficjalnego, autoryzowanego przez samego artystę. W związku z tym cały album nosił tytuł Authorized Bootleg, czyli autoryzowana wersja piracka Live at Fillmore West. Z tego koncertu, z tego albumu posłuchamy sobie Muddego Watersa w nagraniu Long Distance Call.

distant call.

Są też takie koncerty z Fillmore West, które nie doczekały się jednak oficjalnych edycji, ale krążą po sieci, także krążą w postaci już nagranych krążków i czarnych, i tych kompaktowych po całym świecie. Jednym z takich przedsięwzięć był koncert Jeffa Becka i jego zespołu. Wtedy wokalistą grupy Jeffa Becka był Rod Stewart oczywiście. I właśnie Roda Stewarta teraz posłuchamy, który swoim głosem konkuruje z brzmieniem gitary Jeffa Becka w nagraniu Blues Deluxe. To nie jest nagranie technicznie najwyższej klasy, ale sądzę, że klimat i entuzjazm wszystkich artystów, którzy brali w tym nagraniu udział, jest znacznie ważniejszy niż szczegóły zabiegów technicznych. Blues Deluxe, Jeff Beck i Rod Stewart.

Myślę, że równie słynnym wydawnictwem jak wspomniany przed chwilą album Coopera i Bloomfielda może być album zespołu Cream, Wheels of Fire. Oczywiście znaczna część tej płyty jest częścią studyjną, ale w wydaniu analogowym to wydawnictwo składało się z dwóch płyt, czyli właśnie ze studyjnej i z koncertowej, która zawierała cztery nagrania zarejestrowane podczas koncertu Cream właśnie w Fillmore West. Te cztery nagrania to Crossroads, Spoonful, Train Time i Toad. Oczywiście koncert Cream w Fillmore West nie trwał tak krótko, jak wskazywałyby na to te cztery nagrania pomieszczone na albumie Wheels of Fire. I z biegiem lat ukazywały się też i kolejne nagrania z tego właśnie koncertu, z tego momentu na nowych, wzbogaconych kompilacjach poświęconych zespołowi Cream. I właśnie z takiego wzbogaconego zbioru nagrań z Fillmore West teraz posłuchamy sobie Rolling and Tumbling. Cream z Fillmore West z marca 1968 roku.

Pożegnalne koncerty z tej edycji Fillmore West odbywały się w 1971 roku na przestrzeni kilku dni pod koniec czerwca i na początku lipca 1971 roku. W ciągu tych kilku dni przez estradę Fillmore West przewinęło się wielu znakomitych artystów, wiele znakomitych zespołów. Był Elvin Bishop, był Quicksilver Messenger Service, zespół Tower of Power, był oczywiście zespół Grateful Dead, był Santana ze swoim zespołem. Pojawiali się też artyści, którzy niestety nie mogli być uwzględnieni w opisie do płyty dokumentującej to nagranie ze względów czysto kontraktowych, bo pojawili się towarzysko, sprawiało im to przyjemność i wzbogacili brzmienie, ale już nie mogli zostać uwzględnieni w tak zwanej liście płac. Tak się też wydarzyło w przypadku, gdy sceną rządziła trójka. Buzz Scruggs, Elvin Bishop i Taj Mahal. Wśród towarzyszących im muzyków znalazło się podobno jeszcze przynajmniej trzech znakomitych, których nazwisk nie wolno było ujawnić. I pozostają one dzisiaj w zasadzie pewną tajemnicą. Posłuchajmy na zakończenie tego wspomnienia o Fillmore West nagrania zatytułowanego Jam Session i w podtytule We Gonna Rock. Prowadzą tę Jam Session Buzz Scruggs, Elvin Bishop i Taj Mahal, a towarzyszą im owi niezidentyfikowani przyjaciele. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Devil Went Down to Georgia, wielki przebój The Charlie Daniels Band z 1979 roku, czołówka listy przebojów, także nagroda Grammy za najlepsze wykonanie wokalne muzyki country. Z całą pewnością Devil Went to Georgia to największy i można powiedzieć, że w zasadzie jedyny wielki przebój Charlie'ego Danielsa, ale jego zasługi dla muzyki amerykańskiej, zwłaszcza tej muzyki z południa, Southern Rocka, jego zasługi są nie do przecenienia. Jako jednemu z nielicznych muzyków sesyjnych, Charlie Daniels zdołał osiągnąć coś jednak na kształt statusu supergwiazdy. Bo przecież i występował na Super Bowls, i grał w Białym Domu, i otrzymywał najwyższe wyróżnienia, oczywiście w swoim gatunku. Został wprowadzony do Grand Ole Opry i został wprowadzony do Country Music Hall of Fame. Odszedł w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie dziesiątki wspaniałych nagrań, a jego kariera zaczęła się tak naprawdę pod koniec lat 60., kiedy to opiekun jego i przyjaciel Bob Johnston, znakomity i znany producent, wprowadził go w krąg muzyki Boba Dylana.

Leila Delay z albumu Nashville Skyline i Wigwam z płyty Self Portrait. Na przełomie lat 60. i 70. w ten oto sposób wchodził Charlie Daniels za pośrednictwem Boba Johnstona w świat wielkiej muzyki w Nashville. W tych nagraniach z Dylanem towarzyszył Bobowi głównie na basie, czasami na gitarze. Także w tym samym czasie uczestniczył jako skrzypek sesyjny w nagraniach wielu innych znakomitości tamtego czasu. Jak chociażby nagrywał i koncertował z Leonardem Cohenem, no a także z Ringo Starrem.

0: Charlie Daniels urodził się w Północnej Karolinie, ale całe swoje życie artystyczne związał z Tennessee. Stąd też wywodzi się jego idea corocznych imprez artystycznych związanych z tym stanem i z muzyką, która w tym stanie rozwija się w sposób najbardziej kwitnący. Stan Tennessee ma przydomek Volunteer State, stąd nazwa cyklu tych imprez The Volunteer Jam. Po raz pierwszy Charlie Daniels i jego zespół zorganizowali taki Volunteer Jam w 1974 roku. I do 1996 zorganizowano 16 tego typu przedsięwzięć. Potem była przerwa, a w XXI wieku, po 2014 roku, wznowiono organizację koncertów, dzięki czemu publiczność mogła przez te kilkadziesiąt lat na żywo uczestniczyć w kontakcie z tak znakomitymi wykonawcami jak The Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet, Wet Willie, Tammy Wynette, B.B. King, Little Richard, Kris Kristofferson, no i tak dalej, i tak dalej. Ja z tego bogactwa wybrałem dwa nagrania. Jedno z udziałem Teda Nugenta, który wykona żywiołowo słynne Carol Chucka Berry'ego, oczywiście w towarzystwie muzyków Charlie'ego Danielsa. A następnie piękny Down Home Blues, w którym główną rolę odgrywa Papa John Creech. Dwa nagrania z Volunteer Jam numer 4 z 1978 roku.
1: We'd like to present you to a fella here that we just met for the first time this weekend. He's one hell of a fine guy, even wears a cowboy hat. This is Ted Nugent.
2: So there I was. I was just at home kind of hanging out, you know what I mean? And I said, Johnny, do they rock and roll when you volunteer?

Avi. Napisał między innymi: był kimś zupełnie niezwykłym i świat nigdy nie zapomni tego serdecznego chłopaka z Dallas i tego gorącego bluesowego płomienia, który on zapalił. Z albumu Blueshead posłuchajmy Hard-Headed Woman. To utwór zadedykowany pamięci Stevie'ego Raya Vaughana. The Charlie Daniels Band.

Charlie Daniels znany był też ze swojego zaangażowania w bieżącą politykę amerykańską. Nie krył się ze swoim prawicowym spojrzeniem na rzeczywistość, prawicowo-patriotycznym należałoby dodać. W swoim repertuarze miał sporo własnych utworów poświęconych właśnie tematyce patriotycznej. W 2010 roku zebrał 15 pieśni patriotycznych i pomieścił je na płycie zatytułowanej Land That I Love. Oto dwa nagrania z tego albumu świadczące o owym patriotycznym zaangażowaniu Charlie'ego Danielsa. Still in Saigon i Iraq Blues.

Po 45 latach, od pierwszego kontaktu z Bobem Dylanem i od nagrań wspólnych, Charlie Daniels powrócił do repertuaru Dylanowego i w 2014 roku opublikował album zatytułowany Off the Grid, Doing It Dylan. Płyta zawiera 10 kompozycji Boba Dylana, oczywiście we własnych aranżacjach współczesnych Charlie'ego Danielsa. Z tego albumu wybrałem kołyszącą wersję Gotta Serve Somebody. Charlie Daniels Band w hołdzie Bobowi Dylanowi.

Na zakończenie muzycznego wspomnienia Charlie'ego Danielsa i jego muzyki nagranie jeszcze raz nawiązujące do pamięci o Stevie'm Rayu Vaughanie. Utwór nosi tytuł Jamming for Stevie. Charlie'emu Danielsowi towarzyszy tu także gigant muzyki country Brad Paisley. To jest dla mnie taka kwintesencja southern rockowego, jamowego grania. Z tymi dialogami gitarowymi i z tym pulsem tak charakterystycznym dla muzyki amerykańskiego południa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Siostry i bracia, pamiętajcie o Charlie'm Danielsie.

Jeszcze chwilę się zatrzymam przy Blind Willie McTellu, bo to jest postać jednak w sumie dosyć tragiczna. Gdyby urodził się w innych okolicznościach kulturowo-czasowych, myślę, mógłby spędzić życie w pełnym dostatku. Natomiast on cały czas biedował, grywał na ulicach miast Georgii, głównie w Atlancie, i stamtąd od czasu do czasu wyławiali go poszukiwacze bluesowych dźwięków, dokonując nagrań, z których zapewne on wiele pożytku w sensie jakichś przychodów finansowych nie miał. I dlatego teraz w zasadzie tylko pamięć po nim, którą podtrzymują niekończące się, można powiedzieć, wykonania jego kompozycji, bo przecież Statesboro Blues to nie jedyny jego numer. Ale my zatrzymamy się przy Statesboro Blues, utworze, który otrzymał drugie życie dzięki Taj Mahalowi. Taj Mahal wspólnie z Rayem Kuderem, jeszcze jako Rising Suns, kiedyś nagrali ten utwór, ale on został, jak Państwo doskonale wiedzą, opublikowany dopiero w latach 90. Ale na pierwszej swojej płycie w 1965 roku Taj Mahal właśnie dokonał własnej interpretacji Statesboro Blues i teraz posłuchamy sobie Taj Mahala.

Wykonanie Taj Mahala i wykonanie The Allman Brothers Band dzieli w sumie 6 lat. No i dzieli także zamysł i intencja aranżacyjna i wykonawcza, no bo jednak Taj Mahal pozostawał w kręgu tradycyjnej interpretacji, takiej folkowo-bluesowej, a The Allman Brothers Band dołożyli do tego i trochę rocka, i trochę jazzu, no i tej swojej niesłychanej aury muzyki z południa. To pewnie też jeden z najczęściej prezentowanych utworów z historii muzyki popularnej, które są do odnalezienia na antenie Radia Baobab, ale ilekroć słyszę ten numer, doznaję takiego wewnętrznego, miłego grzania. Także i tym razem zapewne tak się stanie. A jak to jest u Państwa, u Was, bracia i siostry? Też lubicie State Boro Blues, The Allman Brothers Band?

z upływem czasu te interpretacje Statesboro Blues doznawały kolejnych przeobrażeń. W 1992 roku zabrał się za ten numer Pat Travers. No, ten to zawsze ze swoją gitarą i ze swoim niesłychanym dynamizmem wkładał w stare bluesy czy też inne standardy muzyki popularnej niezwykły płomień, można powiedzieć. No i tak też się działo tym razem. Album nosił tytuł Blues Tracks, został opublikowany w 1992 roku i tak na nim zagrzał właśnie Statesboro Blues Pat Travers.

Śledząc te przeobrażenia Statesboro Blues poprzez lata, dotarliśmy już do XXI wieku, kiedy to w 2009 roku ukazał się album Rough and Tough, firmowany przez Johna Hammonda. No, John Hammond to jest taki zawodnik, który potrafi znakomicie zinterpretować i nie uronić nic z oryginalnego charakteru starych bluesów. I tak też miało być i tym razem, ale jeżeli porównamy jego wykonanie Statesboro Blues z wykonaniem Blind Willie'ego McTella, to z całą pewnością odniesiemy wrażenie, że ta interpretacja jest już interpretacją XXI wieku. John Hammond, Statesboro Blues.

Zdawać by się mogło, że Statesboro Blues to jest domena wyłącznie amerykańskich artystów związanych z naszą okołobluesową aurą, ale moi przyjaciele z zespołu The Blues Band pomieścili też swoją własną wersję Statesboro Blues na 21-wiecznym albumie

Ta wersja Statesboro Blues jest chyba najbardziej oryginalna, chociaż też najbardziej chyba odstająca od oryginału, bo jest to wersja orkiestrowa. Chuck Leavell, ten znakomity zwłaszcza klawiszowiec, ale także aranżer, kompozytor, no i trochę wokalista, który ostatnie dziesięciolecia spędza jako szef muzyczny zespołu The Rolling Stones, spędził przecież no, dobrych kilka lat z grupą The Allman Brothers Band, więc musiał też nasłuchać się i uczestniczyć

uczestniczyć w wielu wykonaniach Statesboro Blues, bo The Allman Brothers Band mieli ten utwór w swoim repertuarze niemal przez cały okres trwania tej formacji. Chuck Leavell podczas swoich europejskich wizyt zaprzyjaźnił się z Big Bandem Radia Frankfurckiego, czyli The Frankfurt Radio Big Band, i w pewnym momencie doszło do zarejestrowania pełnego albumu, na który złożyły się oryginalne interpretacje Chucka Leavella, jego aranżacje różnych znanych numerów z historii muzyki nie tylko bluesowej, także powiedziałbym popularnej. No i znalazł się też w tym zestawie Statesboro Blues. Ciekaw jestem, jak zareagowałby sam Blind Willie McTell, gdyby usłyszał taką wersję swojej kompozycji.

No dobrze, teraz trochę już wynieśmy się z owego Statesboro i przenieśmy się do innego miasta w stanie Georgia, bardzo zasłużonego także dla relacji polsko-amerykańskich, bo przecież tu walczył Kazimierz Puławski i tutaj podczas oblężenia miasta Savannah poległ w 1779 roku. No ale my skoncentrujemy się na muzycznym komentarzu dotyczącym miejscowości Savannah. Ono nie będzie miało nic wspólnego z historycznymi wspomnieniami wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a będzie to bardzo osobiste wyznanie, zresztą chyba dosyć radosne, Wiktora Wainwrighta, który poświęcił temu miastu piosenkę zatytułowaną Piana from Savannah.

Oczywiście ta wirtualna podróż po stanie Georgia nie mogłaby pominąć najważniejszego miasta w tym rejonie, czyli słynnej Atlanty. Jednym z najbardziej znanych numerów poświęconych Atlancie jest utwór Micka Ralphsa, czyli jednego z liderów i współzałożycieli zespołu Bad Company, który jest autorem utworu o prostym tytule O Atlanta. Oto Bad Company sprzed prawie 50 lat.

Niemal 20 lat po premierze tego utworu w wykonaniu zespołu Bad Company przejęła kompozycję Micka Ralphsa do swojego repertuaru pani Alison Krauss i nadała mu, no tak jak to właśnie bywa, zupełnie inny charakter. Nawet może jeszcze bardziej kołyszący. Alison Krauss, Oh Atlanta.

Bywa tak, że ten sam tytuł, dedykowany tej samej miejscowości, zawiera zupełnie inne słowa i linię melodyczną. I tak też było w przypadku O Atlanta, który to numer tym razem wykonuje zespół Little Feat, a jest to kompozycja współzałożyciela tego zespołu i dostarczyciela wielu wspaniałych utworów Little Feat, czyli Billa Payne. A więc Little Feat, O Atlanta.

0: on keyboard and vocal.
1: Thank you. Thank you.
2: No tak, tak, tak. No i tak, oczywiście, nie mogło zabraknąć także słynnego Hotlanta, czyli jednego z najbardziej znanych numerów The Allman Brothers Band, też wywodzącego się z tej ich pierwszej znakomitej koncertowej płyty At Fillmore East. I ta oryginalna wersja tego pięknego, kołyszącego numeru kończy to wydanie pierwszego odcienia bluesa, w którym poruszaliśmy się po stanie Georgia na bluesowych obłokach. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

gitarowej grządki zeszła nam płytka zatytułowana Aquarius Purple, a firmuje ją Marcus Machado. Gitarzysta w sile wieku, no bo 30 ma. To nie jest już dziecko, chociaż rozpoczynał, jak mówi w jednym z wywiadów, kiedy miał 2 lata, bo to jest jego pierwsze wspomnienie z dzieciństwa, kiedy słuchał Hendrixa w otoczeniu swoich rodziców. No i ten Hendrix niewątpliwie został mu zaszczepiony i do dzisiaj w nim tkwi. Mówię oczywiście o podejściu do gitary Hendrixowej. Jakieś 6 lat temu Rolling Stone ogłosił Marcusa Machado największą przyszłością gitarową tego świata. No, czy to się spełni? Zobaczymy. Na razie po tych 6 latach od owego ogłoszenia przez Rolling Stone Machado nagrał dopiero pierwszą pełną płytę. No i jest to płyta niewątpliwie bardzo hendrixowata, bardzo elektroniczna, dla mnie przynajmniej bardzo wciągająca. I co dziwne, bo ja niby nie znoszę, kiedy operuje się taką elektroniczną perkusją, która tutaj jakoś to wszystko się sprawdza. Tym bardziej, że za tą perkusyjną oprawą elektroniczną odpowiedzialny jest niejaki Darryl Jones, który przecież grywał z Jackiem White'em. No a na basie gra z kolei basista słynnej orkiestry Living Color, Doug Wimbish. No a Machado robi całą resztę, czyli gra na gitarze, to wszystko produkuje i od czasu do czasu dokłada jeszcze jakiś ludzki głos. Z albumu Aquarius Purple Marcusa Machado 2 nagrania, Running i Purple.

tego elektronicznie wciągającego bardzo świata przenieśmy się teraz do równie wciągającego świata gitarowego, ale gitary czysto akustycznej. Jasmine Williams, też niezbyt wiekowo zaawansowana, czarnoskóra gitarzystka, wyłącznie akustyczna i nagrywa wyłącznie akustyczne instrumentale gitarowe bez partii wokalnych. Właśnie ukazała się jej druga płyta zatytułowana Urban Driftwood. Oto jak rozpoczyna się ten album. Sun Showers.

Jeżeli można powiedzieć o kobiecie grającej na gitarze akustycznej, że jest wirtuozką, to myślę, że w pełni może to się odnosić do Jasmine Williams. To, co wyprawia ta kobieta z instrumentem i jak jest przy tym zaangażowana w swoje przesłanie, sprawia, że słucha się tego z narastającym podziwem. Zresztą to nie jest tylko moje zdanie, bo trafiłem na Jasmine Williams dzięki różnym enuncjacjom bardziej ode mnie znaczącym ekspertom, jeśli chodzi o świat gitarowy. Oto Jasmine Williams raz jeszcze, chociaż już nie z tej nowej płyty, tylko z poprzedniej wydanej 3 lata temu, utwór zatytułowany Restless Heart.

w klimacie muzyki Stonesów, Led Zeppelin i Erika Claptona. Kalio gra nowocześnie, gra przekonująco, no i dzięki fantastycznemu wokaliście przekonuje także i moje, no, seniorskie, że tak powiem, uszy. Nowy album Surface Sounds grupy Kaleo podoba mi się i dlatego aż dwa numery z tej płytki teraz Państwu przedstawię. Break My Baby i Hey Gringo. Oto Kaleo.

się jego nowy singielek zatytułowany Root City, poświęcony rodzinnemu miastu Fantastic Negrito, czyli Oakland w Kalifornii. Czy to jest zwiastun nowego, dużego albumu? Tego jeszcze nie wiem. Ale jak zawsze, Fantastic Negrito jest bardzo oryginalny w tym, co robi. Oto Root City.

Ten zawodnik też znany jest z polskich estrad, Carmine Peace, perkusista. Tym razem jest przedstawiony jako współlider kolejnej wersji grupy Cactus. Ta kolejna wersja grupy Cactus zrealizowała w 2021 roku nowy pełny album. Nosi on tytuł Tightrope i zawiera dosyć oryginalną wersję słynnego przeboju grupy The Temptations. Papa was a rock.

Czy mówi państwu coś imię i nazwisko Peggy Scott Adams? No mnie mówi, ale ja już jestem stary i wiem prawie wszystko. No powiedzmy, prawie, prawda? Peggy Scott Adams hen lat temu zadziwiła świat nagraniem zatytułowanym Bill. To był taki pierwszy sygnał, że można w tekstach muzyki soulowo-bluesowej odchodzić od pewnej sztampy, bo w tym tekście, w tekście piosenki Bill, Peggy Scott Adams opowiedziała historię pewnego małżeństwa, w którym to żona, podejrzewając swojego męża o niewierność, zaczęła go śledzić i okazało się, że rzeczywiście zdradza on ją, ale z mężczyzną. Niezależnie od nieco skandalizującego jak na ówczesny czas tekstu, Peggy Scott Adams zachwyciła wówczas także słuchaczy swoją sztuką wokalną. No i po tych wielu, wielu latach nadal pozostaje świetną wokalistką, co udowodniła też na wydanym w 2021 roku albumie zatytułowanym See You Next Weekend, który zrealizowała wspólnie ze swoim partnerem Jimmym Lewisem. Oto Jimmy Lewis i Peggy Scott Adams w dwóch nagraniach z tego albumu. See You Next Weekend tytułowe i I'm Willing to Be Your Friend.

O tym albumie już parokrotnie wspominaliśmy w Radiu Baobab i pewnie będziemy wspominać jeszcze nie raz, bo jest to piękna płyta, bardzo sentymentalna i nasączona wieloma gwiazdami. To album poświęcony muzyce Petera Greena, album koncertowy, pełna rejestracja koncertu, który zorganizował Mick Fleetwood w 2020 roku. Posłuchajmy teraz rozbudowanej wersji słynnego Oh Well w obu jego częściach. W części pierwszej usłyszymy Billego Gibbonsa ze Stevenem Tylerem, a część drugą, tę taką śpiewną i nostalgiczną, wziął na siebie David Gilmour. Oto Oh Well z koncertu Mick Fleetwood and Friends z lutego 2020 roku. To były nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

stosunku 3-2. No, wprawdzie było to 31 lipca według czasu polskiego, ale według czasu kanadyjskiego 30 lipca. I tak sobie przeglądam ten kalendarz, przeglądam i wreszcie dochodzę do czegoś, czego żaden fan ani żadna fanka bluesa nie może pominąć. Bo oto 30 lipca 1936 roku urodził się Buddy Guy w miejscowości Letsworth w Luizjanie. Jeden z najwybitniejszych muzyków wszechczasów, jeden niewątpliwie z najwybitniejszych gitarzystów bluesowych wszechczasów i chyba teraz w XXI wieku to najwybitniejszy żyjący ciągle muzyk bluesowy. 30 lipca 2026 roku Buddy Guy skończył 90 lat. Stąd też w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa słuchamy Buddy'ego Guya, ale nie Buddy'ego Guya z jego najwspanialszych płyt i tych nagrodzonych nagrodami Grammy i tych najbardziej popularnych ze względu na udział innych artystów, ale posłuchamy Buddy'ego Guya w takiej perspektywie historycznej, kiedy on w zasadzie towarzyszył innym artystom. A rozpoczniemy od 1964 roku, kiedy to na albumie Folk Singer, firmowanym przez McKinleya Morganfielda, czyli Muddy'ego Watersa, w roli drugiego gitarzysty wystąpił Buddy Guy, drugiego akustycznego gitarzysty. Z tej sesji przypomnimy sobie utwór zatytułowany My Home is in the Delta.

0: wondering where in the world she been.
1: Połowa lat 60. to oczywiście przede wszystkim Buddy Guy jako nieodłączny towarzysz Juniora Wellsa. No i ich fantastyczna płyta Hoodoo Man Blues. W kompozycji Juniora Wellsa Ship on the Ocean, Buddy Guy i Junior Wells.

połowie lat 60. ubiegłego stulecia Buddy Guy był wykorzystywany przez Chess Records jako muzyk sesyjny. I tak oto nagrywał między innymi również z Howlin' Wolfem. Oto w wykonaniu Howlin' Wolfa, któremu towarzyszy na gitarze Buddy Guy, słynny numer Killing Floor.

A teraz nagranie, utwór, który tak naprawdę dał początek fantastycznej karierze Coco Taylor. Rok 1965. Wang Dang Doodle. Willie Dixon jako autor, a także Buddy Guy jako jeden z towarzyszących Coco Taylor gitarzystów.

W 1972 roku ponownie dochodzi do nagrania płyty Buddy'ego Guya i Juniora Wellsa, tym razem już nie jako Hoodoo Man Blues, ale ten album nosi tytuł Buddy Guy and Junior Wells Play the Blues. A inicjatorem i producentem tego albumu był Eric Clapton, który dołożył się także do tych nagrań jako gitarzysta, ale tylko jako gitarzysta towarzyszący w tle i od czasu do czasu też prezentujący swoją technikę gry slide. Z albumu Buddy Guy and Junior Wells Play the Blues usłyszymy utwór zatytułowany A Man of Many Words.

Niewątpliwie spotkanie tych dwóch gitarzystów, czyli B.B. Kinga i Buddy'ego Guya, można nazwać takim bluesowym szczytem. No i tak też nazwano album firmowany przez B.B. Kinga, album, który nosił angielsko brzmiący tytuł Blues Summit, rok 1990. Na tej płycie znalazło się wspólne nagranie Buddy'ego i B.B. Kinga zatytułowane I Pity the Fool.

Rok 1993. John Mayall nagrywa album zatytułowany Wake Up Call. W trakcie nagrań doszło do spotkań z kilkoma znanymi wykonawcami, między innymi także z Buddym Guyem. Oto w ich wspólnym wykonaniu I Could Cry. John Mayall i Buddy Guy.

0: Do fascynacji twórczością Buddy Guya przyznawali się od niemal samego początku swojej muzycznej kariery muzycy zespołu The Rolling Stones. No i w 2008 roku doszło do wspólnego wykonania jednego z bardzo znanych numerów z repertuaru Muddy'ego Watersa, czyli utworu Champagne and Reefer. Oto jak ten utwór zabrzmiał na wspólnym koncercie The Rolling Stones z Buddym Guyem.
1: We're gonna do a song that was written, I don't know if it was actually written by Muddy Waters, but I first heard it done by Muddy Waters, and it's called Champagne and Reefer. And Buddy Guy is gonna help us out.

Yeah, I lay my head down on my baby's breast. Well,

0: Thank you. Buddy Guy. Buddy motherfucker Guy.
1: Mavis Staples. Niewiele młodsza, no ale jednak od Buddy'ego Guy'a, także uznała, że warto zaprosić tego artystę do swojej fantastycznej płyty zatytułowanej Sad and Beautiful World, rok 2025. Oto w duetowym wykonaniu Mavis Staples i Buddy Guy, Chicago.

0: I na koniec tego wspomnienia z okazji 90. urodzin Buddy'ego Guya raz jeszcze spotkanie dwóch przyjaciół, czyli Eric Clapton i Buddy Guy. Tym razem z 1990 roku i z koncertu w Royal Albert Hall. Buddy i Eric w utworze My Time After a While. I to był pierwszy odcień bluesa. I przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.
1: I'm goofing. You see me miss? Did you see me miss that? Thank you.

Woman, I believe I got to move on down the line.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

wypaść ze swej roli tego, co pierwszy raz kładę szule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało.

nie wiem jak to się stało. Ona chyba już śpi. Leży obok, pełen wstydu. Krótki to był zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę.

0: Dziękuję.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki. Blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: zaprosić dzisiaj na koncert, który choć w części, jak sądzę, będzie mógł zadośćuczynić temu, że nie może to być takie standardowe wydanie naszej audycji. Zapraszam na koncert Sebastiana Riedla i kwartetu Piotra Steczka. Ten koncert odbył się w Tyskiej Mediatece 24 kwietnia 2022 roku i był wstępem do promocji płyty studyjnej, którą Sebastian Riedel wspólnie z kwartetem Piotra Steczka zrealizowali w 2022 roku. Ta płyta studyjna nazywała się Radio Sessions, a ta nosi tytuł Radio Sessions Live. W trakcie tego koncertu wykonano 9 utworów pomieszczonych na oryginale studyjnym. Ale jak to zawsze bywa, kontakt z żywą publicznością i atmosfera, jaką kreuje ta fala pomiędzy widownią a sceną, powoduje, że utwory mogą zabrzmieć inaczej i może właśnie oryginalniej. Kolejno usłyszymy następujące utwory. Gdy patrzę w twoją twarz, następnie Ironia losu, potem Jedna jest prawda, dalej Głos ma dobro, nie zło, Modlitwa 3, szósty utwór nosi tytuł Na palcach jednej ręki, po nim Spowiedź, następnie utwór o krótkim tytule On i na zakończenie Sen o Wiktorii i Bis. Poza wspomnianym kwartetem Piotra Steczka w składzie Hanna Steczek skrzypce, Zuzanna Makles wiolonczela, Malwina Tkaczyk altówka i oczywiście lider Piotr Steczek skrzypce i duduk, Sebastianowi Riedlowi, który grać będzie na gitarach i śpiewać, towarzyszą Marek Raduli, gitara elektryczna, Jerzy Styczyński, gitara akustyczna, Krzysztof Głuch, piano, Mirek Rzepa, gitara klasyczna, Bartek Miarka, gitary, Max Ziobro, perkusja, Andrzej Stagraczyński, bas i Dominik Mietła, trąbka. Panie i panowie, na prawie 80 minut zostawiam państwa z pięknie brzmiącą muzyką Sebastiana Riedla i kwartetu Piotra Steczka.
1: Dobry wieczór i dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie.

na palcach jednej ręki. Kochani, dochodzimy do numeru Spowiedź. Na płycie Gościnnie zagrał Marek. Radyli jest teraz w prawidłowym numerze i się cieszę, że dzisiaj są tutaj wszyscy prawie. Także Spowiedź.

Marek Radziuli, Bartewniarka. Pani, wspaniały muzyk jest z nami, ale wspaniały człowiek zarazem. Mirek Rzepa.

na pianie Krzysztof Gór. Piotr Steczek, warte.

Pani, dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomogli i którzy są tutaj dzisiaj. O wolności zagramy dla was wszystkich. Podziękowania.

Oczywiście w większości kompozycje Badego Gaja były wykorzystywane przez artystów ze ścisłego kręgu bluesowego, ale są też wyjątki. Takim wyjątkiem jest artysta muzyki country, Travis Tritt, który zresztą parokrotnie w swojej działalności nagraniowej i często też koncertowej udowadniał, że blues jest podstawą jego obecności w świecie muzyki. W 1992 roku ukazał się album Trouble, na którym Travis Tritt w otoczeniu trzech znakomitości gitary kantrowej zaprezentował swoją wersję kompozycji Badego Gaja Leave My Girl Alone.

Can't Quit the Blues to utwór, który, jak sądzę, powinien się znaleźć w repertuarze każdego szanującego się elektrycznego gitarzysty, no bo przekaz jest tutaj absolutnie klarowny. No i oczywiście jest to też kompozycja Buddy'ego Guya. Posłuchamy wersji Tommy'ego Castro z albumu Exception to the Rule.

Na chwileczkę wrócimy raz jeszcze do tego samego utworu, który rozpoczął to spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, czyli do kompozycji Buddy'ego Guya She's Out There Somewhere. To wersja niewątpliwie bardzo elektryczna i powiedziałbym nawet prawie że rockowa. No, bo też takim artystą blues rockowym czy rock bluesowym jest przecież Walter Trout. Oto jego wersja She's Out There Somewhere z albumu Unspoiled by Progress –

Wspominałem, że choć z założenia mają być to kompozycje Badego Gaja, w których on sam nie bierze udziału, to będą dwa wyjątki i oto wyjątek pierwszy. Rok 2011, ukazuje się album zatytułowany Cyclone, firmowany przez 12-letniego wówczas Queena Sullivana. Wtedy jeszcze był podopiecznym Badego Gaja, który wyciągnął go na estradę, no i tak naprawdę dzięki Bademu Gajowi Queen Sullivan stał się właśnie już uznanym członkiem bluesowego środowiska. Buddy's Blues, kompozycja Badego Gaja i Toma Hembridge'a z albumu Cyclone w duecie gitarowym Queen Sullivan i Buddy Guy.

0: Mick Jagger, yeah.
1: Teraz zaprezentuje się Monster Mike Welch. Gitarzysta młodszego pokolenia, znany nam z występów chociażby na Jesieni z bluesem w Białymstoku, który pod kierownictwem i produkcyjnym okiem Kida Andersena w 2023 roku opublikował album zatytułowany Nothing But Time. I właśnie na tej płycie znalazła się kompozycja Buddy'ego Guya zatytułowana 10 Years Ago. Monster Mike Welch.

jedną z najmniej chyba znanych kompozycji Badego Gaja, która za chwileczkę zostanie zaprezentowana w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, jest utwór zatytułowany The Dollar Done Fell. Ta kompozycja Badego ukazała się na jego koncertowym albumie wydanym w 1985 roku przez brytyjską firmę JSP, a my usłyszymy bardziej współczesną wersję pochodzącą z albumu Righteous Soul, który w 2024 roku wydał Albert Castilla. Do nagrania utworu The Dollar Done Fell Albert Castilla zaprosił jeszcze innego gitarzystę, czyli Jossa Smitha.

0: Spotkali się podczas jednego ze słynnych koncertów Erika Claptona w Royal Albert Hall i nagranie My Time After a While ukazało się na albumie The Definitive 24 Nights Live. Zostawiam Państwa z Buddym Guyem i Erikiem Claptonem na najbliższe 11 minut. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Thank you so much!

0: るか。
1: Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

tych muzyków, którzy dzięki konserwie bluesowej są w stanie uprawiać ten gatunek muzyki, w ogóle muzyki, po 80, czyli po przekroczeniu 80 roku życia. Są też tacy, którzy grubo po 80 nadal są żywotni, nadal są w pełni sił twórczych, nadal występują i co najważniejsze, nagrywają. No bo siły już może nie te i nie zawsze mogą dojechać tam, gdzie my jesteśmy, ale płyty przecież trafiają do naszych odtwarzaczy cudnych. Jednym z przykładów takiej długowieczności muzycznej jest Joe Willie Perkins, znany bardziej jako Pinto Perkins. 7 lipca 2008 roku Pinto Perkins skończył 95 lat. I wyobraźcie sobie, dziewczęta i chłopcy, że kilka miesięcy wcześniej był w studiu i nagrał zupełnie przyzwoitą nową płytę. A na tej płycie znalazł się na przykład taki właśnie numerek, w którym Pinto Perkins gra na fortepianie, a na gitarze gra 3 razy od niego młodszy Eric Sardinas.

70. Łatwo kalkuluje w rozumie, że kiedy Erik się rodził, to Pintop miał już 57 lat, teoretycznie, więc mógł być spokojnie jego dziadkiem. Rzecz jednak tym razem nie w arytmetyce wieku, ale w tym, że obaj panowie, jak słychać było, świetnie rozumieją się muzycznie, bo też blues jest, jak doskonale wszyscy wiemy, muzyką ponad pokoleniami. Pintop Perkins to postać bardzo niezwykła, barwna, no i historyczna, chociażby ze względu na to, no, że żyje prawie 100 lat już. Urodzony w Belzoni w Mississippi, przeniósł się później do Arkansas, no ale największe swoje sukcesy i ogólny rozwój bluesowy miał w Chicago, tak jak większość artystów bluesowych, którzy z nad Mississippi właśnie do Chicago się przenosili. Grywał z Earlem Hookerem, bywał również gościem w studiu Sama Phillipsa w Memphis w Tennessee, ale najistotniejszy rozdział w jego karierze to był okres współpracy z Muddym Watersem, kiedy Otis Penn opuścił zespół Muddego, wtedy Perkins zajął miejsce klawiszowca w tej zacnej orkiestrze, no i przez dziesięciolecia był jego podporą. Znowu, muszę tak powiedzieć, od dziesięcioleci Pintop Perkins jest w zasadzie solistą. Siada przy fortepianie, gra i śpiewa, a do niego dołączają liczni, słynni i zazwyczaj dużo młodsi artyści. Mieszka stale w Teksasie, a koncertuje bardzo często, a przede wszystkim nagrywa. W 2008 roku nagrał piękną płytkę zatytułowaną Pintop Perkins and Friends, z której już słuchaliśmy Got My Mojo Working z udziałem Erika Sardinasa. No a teraz będą dwa nagrania. Pierwsze to wiązanka dwóch starych bluesów How Long Blues i Comeback Baby, w których to nagraniach Pintopowi towarzyszyć będzie wokalistka Nora Jean Bluzeau, znana nam bluesfanom polskim z festiwalu Rawa Blues. I jeszcze do tego na gitarce przygrywać będzie Eric Clapton. A drugie nagranie to słynny Anna Lee Blues, w którym Pintopowi Perkinsowi na gitarze i wokalnie towarzyszyć będzie Jimmy Vaughan.

Bueno, vámonos.

Rough and Rowdy Ways, pierwszy od 8 lat w pełni autorski album Boba Dylana, wywołał wśród fanów tego twórcy, a także wśród fanów prawdziwej, żywej muzyki, ogromne poruszenie. Bo też jest to płyta, świadomie używam tego superlatywu, wspaniała. Ma wszystkie atuty wielkiego dzieła, oczywiście dla tych, którzy mają swoje odbiorniczki nastawione na takie częstotliwości. Wielkiego dzieła, czyli jedności muzyki i przekazu tekstowego. Dodatkowo jeszcze godny bardzo jest podkreślenia, moim zdaniem, niezwykły fenomen głosu Dylana, który to głos nabiera głębi i potęguje tylko jeszcze emocjonalne wrażenia, jakie niesie z sobą jego przekaz muzyczny. Co do tekstów, nie podejmuje się żadnej analizy i czekam z utęsknieniem, kiedy Filip Łobodziński zajmie się tłumaczeniem tego przekazu. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to jest dla mnie kwintesencja tego, czym powinna być wierność gatunkowi, która to wierność gatunkowi polega na tym, że artysta korzysta ze wszystkich możliwych elementów muzyki, którą nasiąkał, kiedy był młody i którą teraz potrafi przetransponować w sposób nowoczesny, ale z pełnym zachowaniem szacunku dla tej muzycznej tradycji. I to się Dylanowi udaje. Niewątpliwie też jest to zasługa bliskiego współpracownika Dylana, czyli Charlie'ego Sextona, którego, jak wynika z licznych wypowiedzi, Bob Dylan uważa za jednego z najważniejszych współpracowników, jeśli chodzi o brzmienie jego współczesnych nagrań i koncertów. Ten utwór, który przed chwilą przedstawiłem, nosi tytuł Crossing the Rubicon. No a teraz coś dla tych, którzy jeszcze być może nie wierzą, że Bob Dylan jest artystą, który godny jest tytułu patrona bielszego cienia bluesa. Goodbye, Jimmy Reed, Bob Dylan.

Bob Dylan z albumu Rough and Rowdy Ways. Mam teraz takie przesłanie do wszystkich, którzy rozumieją, czym jest współczesna muzyka, że jeżeli artysta ma świadomość, skąd pochodzi współczesna muzyka, to może się porozumieć tym językiem ze wszystkimi, którzy czują bluesa. Ale to czucie bluesa oczywiście stawiam w cudzysłowie. Chodzi mi o pewną znajomość podstaw, które sprawiają, że muzyka zawierająca pewne stare struktury może się stać atrakcyjna dla współczesnego młodego człowieka. I teraz chciałbym Państwu udowodnić, że do jednej muzycznej rodziny zaliczyć możemy Boba Dylana i wykonawców spod znaku polskiego popu i hip-hopu.

Jedna noc to tytuł tego nagrania. Jego autorem, producentem i praktycznie głównym wykonawcą jest Robert Cichy, którego nowa płyta zatytułowana Dirty Sun ukazała się w czerwcu 2020 roku. W 2019 roku miałem tę okazję, żeby wręczyć Robertowi dwa Fryderyki za jego poprzednią płytę zatytułowaną Smack, płytę, która w kategorii takiej około bluesowej okazała się najbardziej atrakcyjna z punktu widzenia członków Akademii Fonograficznej Polskiej. Druga płyta Roberta, Dirty Sun, zawiera 11 piosenek, spośród nich wybrałem na udowodnienie tej tezy, że do jednej muzycznej rodziny należą Bob Dylan i zdolni młodzi spod znaku polskiego popu i hip-hopu, wybrałem utwór Jedna noc, w którym Robertowi Cichemu towarzyszy wokalnie Mrozu, który przecież wyrósł z polskiego hip-hopu, ale przez lata swojej działalności na scenie stał się wyrazicielem tradycji muzycznej zrozumiałej dla współczesnych odbiorców i to tych nawet nastoletnich. Słuchaliśmy Mrozu w duecie z Robertem Cichym, a teraz posłuchajmy jego solowego nagrania. I będzie to utwór wywodzący się z wydanej w 2019 roku płyty zatytułowanej Aura.

Zapnij pas, Mrozu z albumu Aura. Niejako z tej samej rodziny wywodzi się także Bartek Grzanek, który kiedyś był postrzegany jako artysta muzyki czysto popularnej, no a teraz coraz bardziej zbliża się do środowiska bliskiego uszom słuchaczy Pierwszego Odcienia Bluesa. Bartek Grzanek przygotowuje swój nowy album i zupełnie niespodziewanie zgodził się, żebyśmy posłuchali jednej z piosenek, która już prawie jest gotowa. Nosi ona tytuł Obiecywałem.

Obiecywałem świeżutkie, choć jeszcze przed masteringiem, nagranie Bartka Grzanka i jego trio. Bartek gitara i śpiew, Mirek Wiśniewski gitara basowa i Przemek Kuczyński perkusja. W tym składzie Bartek pracuje nad pełnym repertuarem długiej płyty, która ukaże się, no mam nadzieję, niebawem i będziemy, jak sądzę, śledzić postępy w jej przygotowywaniu. W tym wydaniu Pierwszego Cienia Bluesa sporo o polskich płytach, polskich nowościach z naszego kręgu zainteresowania. I to czerwiec 2020 roku okazuje się być bogatym w premiery interesujące słuchaczy Pierwszego Cienia Bluesa. Taką premierą jest dwupłytowy album zatytułowany Wolność.

znaczenie jest was i bez pokonać. Przyjaciel twój odpłynął.

Jeszcze jedna krajowa czerwcowa nowość płytowa to stary, nowy album Wojtka Wagleskiego zatytułowany Wagleski gra żonie. 30 lat temu zmajstrowaliśmy z Wojtkiem oryginał tej płyty, a w 2020 roku Wojtek postanowił ponownie zabrać się za ten materiał, ale w zupełnie odmienionych aranżacjach z udziałem współczesnych przyjaciół. To znowu dwupłytowy album, jak z tego wynika, który jest już dostępny na rynku, a ja chciałbym zachęcić Państwa do posłuchania premierowego wykonania części materiału z tej płyty. Będzie to transmisja na żywo, wprost z Wilanowskiej Kuźni Kulturalnej. Ta transmisja będzie miała miejsce w piątek, 26 czerwca, o godzinie 19. Proszę nastawić teraz uszka, bo transmisja będzie za pośrednictwem internetu, a konkretnie strony internetowej Radia w Budowie, czyli Radia Nowy Świat. Przez półtorej godziny będziemy transmitować wszystko to, co wydarzy się w Kuźni Kulturalnej w Wilanowie. www.nowyswiat.online www.nowyswiat.online 19-26 dzień czerwca. Proszę nas słuchać na żywo. Będzie to powtórzenie części premierowych nagrań Wojtka Wagleskiego z dwupłytowego albumu Wagleski gra żonie. Przypomnę mój ulubiony fragmencik tej płyty sprzed 30 lat. To nic złego.

A teraz od tych nowości krajowych przejdźmy do nowości zagranicznych. Ale zanim nowość zabrzmi, niech zabrzmi to, co zainspirowało współczesnych artystów do nagrania nowej wersji. Wow!

Southern Child, jedno z mniej znanych nagrań Little Richarda, wywodzące się z 1972 roku. A oto jak brzmi wersja 2020 roku w wykonaniu Blackberry Smoke.

Blackberry Smoke, Southern Child. To i pięć innych nagrań znalazło się na wydanej w czerwcu 2020 roku epce zatytułowanej Live from Capricorn Sound Studios. Tymi nagraniami Blackberry Smoke chcą powrócić i do brzmienia charakterystycznego dla tego miejsca, no i do wielkiej tradycji, jaka wywodzi się z Macon, Georgia, gdzie to studio się znajduje. Capricorn Sound Studios były tym miejscem, w którym powstawały fantastyczne nagrania zespołów spod flagi Southern Rocka, takich jak oczywiście The Allman Brothers Band, The Marshall Tucker Band czy Wet Willie. Od 40 lat to studio stało troszkę tak na oboczu i żaden z wielkich tego nagraniowego świata tam nie próbował realizować swoich współczesnych nagrań. Jako pierwsi właśnie Blackberry Smoke weszli tam i nagrali, jak mówią, na żywo 6 nagrań. Wśród nich właśnie i to z repertuaru Little Richarda, Southern Child. No a poza tym, tak jak już mówiłem, z dorobku The Marshall Tucker Band Take the Highway, 2 numery z katalogu Wet Willie, czyli Keep on Smiling i Grits and Groceries, no i także wreszcie 2 numery z repertuaru The Allman Brothers Band, które za chwileczkę Państwo ku naszej wspólnej radości usłyszą. Blackberry Smoke w 2 nagraniach, Midnight Rider i Revival.

To była audycja Bielszy Odcień Bluesa przez Radio Baobab, mówił do słuchaczy Jan Chojnacki, a na koniec jeszcze powrót do imienia i nazwiska Charlie Saxton, o którym to imieniu i nazwisku tak dobrze wyraża się Bob Dylan i o czym mówiłem na początku tej audycji. Przypomniał mi się świetny numer, w którego nagraniu brał udział Charlie Saxton w dosyć zamierzchłej przeszłości. W 1992 roku wspólnie z grupą Archangels, czyli z Tomem Shannonem, Doylem Bramhallem II i Chrisem Laytonem, nagrali płytę Archangels. No i właśnie na zakończenie dzisiejszej audycji z tego albumu przypominam Too Many Ways to Fall. Archangels.

Czy ta wersja At Last jest porównywalna z wersją Etty James? No, wydaje mi się, że tak. I jest to zresztą porównywalność zamierzona, bo Beyoncé nagrała tę wersję At Last do ścieżki dźwiękowej filmu Cadillac Records, który to obraz w pewnej mierze no właśnie opowiadał o karierze Etty James. Co świadczy również o tym, że artystka z kręgu no, bardzo odległego od bluesa i około bluesowych dźwięków ma w sobie jednak tę niezwykłą umiejętność dostosowania się do bluesowych okoliczności. I w tej audycji będziemy słuchać właśnie artystów, którzy na co dzień są postrzegani jako wykonawcy z zupełnie innych kręgów współczesnej muzyki, ale tak naprawdę noszą w sobie te bluesowe ziarenka, które mogą zakiełkować i zakwitnąć w miarę potrzeb, czy to koncertowych, czy nagraniowych. Taką umiejętność nosi w sobie od początku swojej wielkiej kariery Tom Jones, no, który jest przecież jednak głównie kojarzony z regionami muzyki pop, a myślę, że dla starszego pokolenia słuchaczek i słuchaczy, no to pierwsze skojarzenie to jest słynna Delilah, czy też What's New Pussycat. No ale w XXI wieku Tom Jones wielokrotnie dał znać, że jest artystą, któremu blues nie jest obcy, a może nawet, który kocha bluesa. W 2015 roku ukazał się jego album zatytułowany Long Lost Suitcase, na którym znalazło się no, kilka standardów bluesowych, które Tom Jones wykonał w sposób absolutnie mistrzowski. Oto dwa przykłady. Williego Dixona Bring It On Home i Billego Boya Arnolda I Wish You Would. Sir Tom Jones.

Kolejna nieoczywistość wyrastająca poza nasz bluesowy mainstream to John Oates. No, przede wszystkim kojarzony chyba historycznie z owym słynnym popowym duetem Hall & Oates. Ale i tu znowu nawiązuję do XXI wieku i do nagrań Johna Oatesa już solowych z naszego właśnie stulecia, okazuje się, że w wielu przypadkach wraca on albo bezpośrednio do bluesa, czyli do bluesowych coverów, no albo też sam z towarzyszącymi mu muzykami wnosi do swoich nowych nagrań elementy czysto bluesowe. Rok 2012, John Oates nagrywa album zatytułowany The Bluesville Sessions. I z tej płyty usłyszymy Come Back Baby, a 3 lata później album Good Road to Follow i tutaj mamy wspólną kompozycję Johna Oatesa i Vince'a Gilla zatytułowaną Don't Cross Me Wrong. John Oates.

I znów zabrzmi kobiecy głos bluesowy, chociaż imię i nazwisko Cyndi Lauper zapewne znacznej części nas kojarzy się przede wszystkim, no jednak z muzyką popową, nawet czasami o zgrozo z czymś na kształt muzyki do tańca, tanecznej. No bo kiedy patrzę sobie teraz na nominację Cyndi Lauper do nagrody Grammy, to w większości przypadków, a tych nominacji otrzymała no prawie 20, to są nominacje w kategoriach Best Female Pop Vocal Performance, czyli najlepsze wykonanie popowe w kategorii kobiecej. Mamy także nominacje w kategorii Best Dance Recording, czy nawet Best Electronic Dance Album. Aż tu nagle w 2011 roku mamy nominację w kategorii Best Traditional Blues Album. No i właśnie ta płyta Memphis Blues przyniosła w swoim repertuarze niemal wyłącznie bluesowe standardy. Mówię niemal, bo jest tutaj też kilka odstępstw, a z tych całkowicie oczywistych wybrałem dwa nagrania. Waltera Jacobsa Just Your Fool i Petera Chapmana Mother Earth. W tym pierwszym nagraniu na harmonijce towarzyszy Cyndi Lauper Charlie Musselwhite, natomiast w Mother Earth usłyszymy Alena Toussainta.

Czy Deep Purple bezpośrednio wiąże się w Państwa świadomości z bluesem i bluesową tradycją? No, jeżeli przyjmiemy zasadę, że rock and roll, a potem też i heavy rock, i metal, to są wszystko dzieci bluesa, no to może i tak, ale jeśli chodzi o czyste brzmienie nagrań, to najbliższy bluesowym korzeniom okazał się z biegiem lat Roger Glover, który ze swoimi The Guilty Partners występował i nagrywał utwory, no, jednoznacznie sugerujące, że jego kariera zawdzięcza również sporo bluesowi. Rok 2021. Pojawia się ponownie wydana niemal 20 lat wcześniej płyta Snapshot, ale tym razem jest to Snapshot Plus i w dodatku zremasterowana. Na tej płycie Roger Glover ze swoimi The Guilty Partners pomieścił też utwór zatytułowany It's Only Life.

Do Snowego White'a wielokrotnie już wracałem w audycjach pierwszego odcienia bluesa, bo też nic dziwnego, w XXI wieku w zasadzie wszystkie płyty, które wydał, są oparte na bluesowej osnowie. Ja wybrałem z 2016 roku album zatytułowany Released, na którym Snowy White zagrał utwór zatytułowany Blues on a Borrowed Guitar. Blues na pożyczonej gitarze.

0: this guitar is great.
1: Czyli Guns N' Roses mają w swoich doświadczeniach jakieś bluesowe elementy? No, zapewne tak, ale niewątpliwie najbardziej oczywistym dowodem na to, że w dźwiękach zarejestrowanych przez ten zespół były ślady bluesa, jest Slash. A Slash na swojej płycie Orgy of the Damned z 2024 roku jednoznacznie dał znać, że blues jest jego naturalną domeną. Posłuchajmy Stormy Monday, który swoim dramatycznym wokalem oprawiła dodatkowo Beth Hart, ale w roli głównej Slash.

0: God, that was fucking badass shit. Badass. God.
1: Grupa Aerosmith no, ma w swoim repertuarze pewne nawiązania do bluesowych korzeni. Jest nawet ten album Honking on Bobo, który no, jest traktowany przez wielu jako album bluesowy, ale myślę, że najbardziej związany z tą estetyką jest gitarzysta Aerosmith, czyli Joe Perry. Tę oczywistość podkreślimy za chwilę prezentacją utworu zatytułowanego Haberdasher Blues z albumu Switzerland Manifesto, rok 2018. Joe Perry z Davidem Johansenem.

0: Tip five.
1: I like the haberdasher blues.
0: What's the haberdasher?
2: Jednym z najprzyjemniejszych dla mnie wydarzeń premier roku 2024 był album grupy Little Feat zatytułowany Sam's Place, który w zasadzie w całości był poświęcony bluesowym standardom. No i pewnie to właśnie sprawiło, że ta płyta tak mnie urzekła. Skoro mnie tak urzekła, to teraz z niej aż dwa nagrania. Long Distance Call z udziałem Bonnie Raitt i

Tak, jak to wydanie pierwszego bluesa otworzyło nagranie wykraczające poza, że tak powiem, standardowy zestaw wykonawców naszego cyklu, tak też podobnym zabiegiem zamierzam zakończyć to spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, bo oto wystąpi dla Państwa pani Dolly Parton. No ale tutaj asocjacje bluesowe są oczywiste, bo do nagrania utworu I Want You Back, którego zresztą Dolly Parton jest współkompozytorką, zaprosiła Warrena Haynesa. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

smutnych i weselszych okazji. I te właśnie okazje zbliżyły mnie ponownie do paru albumów, które przed laty wiele znaczyły dla mnie. Potem o nich troszkę zapomniałem, a teraz, kiedy wracam do nich, znowu okazuje się, że mają w sobie jakąś niesłychaną zupełnie tajemnicę. Zacznę może od tego, że coś sobie zagramy, a potem rozwinę myśl o owej muzycznej tajemnicy.

Clinton i gitarzysta, a także wokalista i harmonikarz Kieran White. Oni właśnie stanowili o brzmieniu tej orkiestry, a swoją sztukę zaczęli sprzedawać jako zespół towarzyszący bluesmanowi amerykańskiemu, nieżyjącemu już też dziś Freddiemu Kingowi. Na płycie tej, mówię o Reflection, pojawiły się standardy bluesowe, takie jak You'll Never Know B.B. Kinga czy 24 Hours Eddiego Boyda, ale najsilniejszą stroną tej płyty i tego zespołu były jednak, jak sądzę, własne kompozycje i własne pomysły muzyczne, jak chociażby cytowany przed chwileczką Junior's Wailing. Płyta świetna, choć ówcześni jakoś nie podchwycili jej specjalnie. Nie była ona komercyjnym sukcesem. Zespół podobno natomiast był bardzo atrakcyjny podczas koncertów, które cieszyły się sporym powodzeniem. No ale ponieważ my na koncert już pójść nie możemy, to posłuchajmy jeszcze jednego nagrania z pierwszej płyty Steamhammera. Będzie to 24 Hours, wspomniany standard Eddiego Boyda.

to sięga korzeniami do czarnej muzyki. Z tej płyty MK2 wybrałem mój najbardziej chyba ulubiony pasus muzyczny z twórczości Steamhammera. Mówię pasus, bo to jest coś więcej niż nagranie. To jest rozbudowana suita trwająca prawie 17 minut i składająca się z dwóch części. Krótkiego intro muzycznego zatytułowanego Down Along the Groove, a potem rozwinięcie w postaci 16-minutowej kompozycji autorstwa White'a i drugiego gitarzysty zespołu Martina Pugh. I ten utwór z kolei nosi tytuł Another Traveling Tune. To będzie fantastyczne kilkanaście minut muzyki z przełomu lat 60. i 70.

możliwości. Tak czy owak, grupa Steamhammer przestała istnieć chyba w 1974 roku. Poszczególni jej muzycy próbowali działać samodzielnie, inni łączyli się z innymi brytyjskimi zespołami, ale tak naprawdę Steamhammer pozostał w pamięci mojej jako zespół trzech płyt z krótkiego okresu lat 1969-70. To by było tyle w zasadzie, tyle że jeszcze mi został jeden, bardzo smutny, ale bardzo piękny utwór. Utwór zatytułowany Blues for Passing People. Grupa Steamhammer, rok 1969.

Trzeba przyznać, że Room Full of Blues to jest męskie granie, głównie. Od czasu do czasu zdarzają się też jakieś akcenty kobiece. Chociażby w ostatnim okresie, czyli już w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku, wśród tego męskiego towarzystwa zaistniała po raz pierwszy na stałe wokalistka Dee Dee Bastos. Ale to jest nowa postać, więc nią nie zajmiemy się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa. Ale Hen Hen w przeszłości, na początku lat 80., dłuższą chwilę jako wokalistka Room Full of Blues spędziła Lou Ann Barton, zasłużona teksańska wykonawczyni okołobluesowych pieśni, bliska znajoma i przyjaciółka Stevie'ego Ray'a Vaughana, i właśnie z 1979 roku, przypomnę teraz ich wspólne nagranie jej największego przeboju zatytułowanego Sugar Coated Love.

Ułożyłem tę dwunastkę, która może się poszczycić członkostwem w zespole Room Full of Blues według alfabetu. Był Al Basile, była Lou Ann Burton, no a teraz będzie na C, czyli C. Al Copley, pianista specjalizujący się głównie w graniu boogie, zresztą chyba parokrotnie nawet występował w Polsce na festiwalach boogie i nie tylko. A ja chciałbym przypomnieć jego krótki związek z zespołem The Fabulous Thunderbirds. To był 1997 rok, kiedy to nagrali wspólny album zatytułowany Good Understanding. A na nim znalazł się utwór Bad, Bad Whiskey.

jednym z najbardziej zasłużonych, no i takich nawiązujących do znakomitych tradycji grania swingowego jeszcze sprzed II wojny światowej, takim zawodnikiem był niejaki Porky Cohen, puzonista, który mógł się szczycić tym, że grywał z najsłynniejszymi orkiestrami swingowymi tej najbardziej swingowej ery swingu. Porky Cohen nagrał też własny album w 1996 roku, zresztą z dużą pomocą innych kolegów zespołu Roomful of Blues. Ten album nosił tytuł Rhythm and Bones, a my posłuchamy własnej kompozycji Porkiego Cohena zatytułowanej Porky's Blues.

Krótko, bo niecałe 12 miesięcy, w 1984 roku, rolę wokalisty i harmonikarza w zespole spełniał

Jednym chyba z najsłynniejszych uczestników przygody zatytułowanej Room Full of Blues był i jest nadal, no bo działa oczywiście jako solista, fantastyczny gitarzysta Ronnie Earl. I oto on ze swoimi The Broadcasters w utworze dedykowanym legendzie bluesa, czyli Magic Samowi. Blues for Magic Sam. Ronnie Earl and the Broadcasters.

Przez 4 lata, w latach 83-87, pianistą i organistą zespołu był Ron Levy. To postać znacząca nie tylko dla Roomful of Blues, ale dla całego środowiska około bluesowego w Ameryce, bo był nie tylko pianistą i organistą, ale także produkował nagrania innych wykonawców. A my usłyszymy Rona Levy'ego z jego zespołem Wild Kingdom w utworze Chilling Out, a do nagrania tego Ron Levy zaprosił niezapomnianego Alberta Collinsa.

Sugar Ray Norcia. To wokalista, który spędził 8 lat z zespołem Room Full of Blues, ale ma oczywiście w własnym dorobku też nagrania pod firmą Sugar Ray. Najczęściej zresztą jako Sugar Ray and the Blue Tones. I oto z ich albumu Too Far From the Bar z 2020 roku usłyszymy pieśń I Got a Right to Sing the Blues. Sugar Ray and the Blue Tones.

Greg Piccolo, saksofonista tenorowy, od czasu do czasu też udzielający się wokalnie. Spędził z zespołem kilkadziesięcioleci, ale niezależnie od tego, od czasu do czasu na boczku nagrywał własne płyty. Oto album Heavy Juice z 1990 roku i Greg Piccolo zagra wspólnie z kolegami Bolo Blues.

Docieramy już do 10 postaci związanej z Room Full of Blues, wspomnianego już Duke'a Robillarda, który do dziś korzysta ze współpracy z byłymi lub aktualnymi członkami Room Full of Blues wtedy, kiedy zachodzi potrzeba studyjna czy też estradowa. Duke Robillard przypomni się nam z albumu Low Down and Tore Up, wydanego w 2011 roku, i będzie to słodki, kołyszący blues After Hours.

No i kończy nam się powoli alfabet, docieramy do litery S. Curtis Salgado był wokalistą w latach 1984-86, oczywiście wokalistą zespołu Room Full of Blues. No ale przede wszystkim jest chyba jednak kojarzony jako solista wnoszący znaczący wkład do rozwoju soul bluesa. Curtis Salgado przypomni się nam w nagraniu zatytułowanym 20 Years of B.B. King.

I na koniec lekkie odstępstwo od tej zasady, że prezentuję tutaj wykonawców, którzy byli żywymi i uznanymi członkami Room Full of Blues, ale pomyślałem sobie, że na zamknięcie tej prezentacji powrócimy do takiego niezwykłego wydarzenia, które miało miejsce w 1984 roku w słynnym Carnegie Hall w Nowym Jorku, kiedy to Stevie Ray Vaughan ze swoim zespołem Double Trouble wystąpił tam i ten cały koncert został nagrany. A Stevie'emu i zespołowi Double Trouble towarzyszyli muzycy z Room Full of Blues. Dodatkowo jeszcze atrakcją tego utworu jest udział wokalistki Angeli Strelli. COD, Stevie Ray Vaughan, Double Trouble, Angela Strelli i sekcja dęta Room Full of Blues. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you very much.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: różne inne wynalazki, bo to, jak dobrze pamiętam, to i Jim Morrison temu się poddał, nieświadomie oczywiście.
1: Został poddany, tak, tak raczej.
0: Czy Elvis dwukrotnie chyba nawet. No czyli weszliśmy w taki krąg takiej oczywistości.
1: Tak, właśnie dlatego chyba, że jak powiedziałeś, ten duet Natalie Cole z ojcem był bardzo udany. Ona pięknie to zaśpiewała i wszyscy się wzruszyli. Z tym, że pomysł chyba nawet wcześniej był, bo przecież były oczywiste takie zabiegi jak dogrywanie jakiegoś instrumentu, poprawianie podkładu muzycznego, tyle że nie było to tak okrzyknięte sensacją artystyczną, ale te rzeczy robiono.
0: No tak, i z tego zrobiono taką marketingową też, nową wartość.
1: Tak, że, tak.
0: Potem czekali ludzie na tego rodzaju wynalazki, nawet jeżeli rezultat nie był jakiś oszałamiający, no to to mogło liczyć na jakieś dodatkowe wsparcie właśnie z tego względu, że
1: tak,
0: jest nowinka
1: taką,
0: techniczna.
1: Taką zbitkę, gdzie Buddy Holly śpiewał z zagrobu, już nie pamiętam w tej chwili z kimś, no było takich potem parę operacji wykonanych.
0: No i teraz, kiedy to nagrywamy, to jesteśmy w przededniu prawie tego wynalazku z Beatlesami, który no, tatuś z ojcem z kolei robią, czyli no widzisz, znowu mam lukę, jak on się nazywa?
1: Mówisz o George'u Martinie?
0: No właśnie.
1: Ale to już wcześniej był ten słynny premiera po śmierci, te dwa kawałki Beatlesowskie.
0: No tak, ale teraz to ma być cała płyta.
1: No ma być cała płyta, ja nie znam jej jeszcze, ale w internecie posłuchałem dwóch utworów i to co słyszałem, to po prostu jest inny mix. Te ścieżki, które tam gdzieś zachowały się w Abbey Road, w innych proporcjach, inne może take'i tak zwane wzięte. No, ja Beatlesów tak lubię, że wybaczam wiele, ale nie słyszałem tych, wiesz, tych kombinowanych składaków z różnych kawałków.
0: Aha. No, myślę, że do tego będzie można wrócić już, jak to się pokaże, jak tego posłuchamy. A na razie to może wyjaśnimy, dlaczego taki temat w Manianie.
1: Znaczy wyjaśnimy, że obejrzyjemy, jeśli chodzi o nasz duet.
0: No, mimo że jesteśmy wirtualni tak naprawdę, bo
1: tak.
0: Teoretycznie, nawet gdybyśmy zeszli, to państwo by nas mogli jeszcze słuchać, bo to...
1: Tak, ale nie byłoby już tej sensacji, że jeden...
0: No nie, bo teraz siedzimy, patrzymy sobie w okulary i jesteśmy tutaj. A takim asumptem do tego poruszenia tego tematu jest płytka Clarence'a Gatemouth Browna, która się w 2004 roku ukazała. I ona była takim zwiastunem tych możliwości technicznych.
1: Clarence, w 2004 zwiastun?
0: No tak, bo to chcę do tego dojść. W 2004 pokazał się taki wzbogacony, oryginalny album, który ukazał się oryginalnie w 1973 roku, czyli jeszcze 30 lat wcześniej. Brownowi towarzyszył wtedy zespół Kent Heat, a w kilka miesięcy po nagraniu tego miksu, czyli Brown z Kent Heat, dograno do tego sekcję dętą Memphis Horns, a dopiero kilkanaście lat później z orkiestrę smyczkową francuską.
1: Dlaczego francuską?
0: Bo no, to jest też taka dosyć typowa dla tego środowiska, dobrze o tym wiesz, sprawa, że Francuzi mają bardzo mocny taki ośrodek bluesowy związany z Dixie Frog na przykład,
1: tak,
0: ale okazuje się, że nie tylko. Jest również taka filia Universalu, która się nazywa Maison de Blues i tam są ludzie, którzy lubią bawić się takimi różnymi starociami, wyciągać je albo wręcz
1: kreować
0: nowe zjawiska, które w Ameryce nie są w stanie się przebić. Więc ci Francuzi doprowadzili do tego, że z takiej dosyć prostej, czystej, siermiężnej estetyki Clarence'a z Kent Heat powstało coś tak bogatego, jak ten utwór instrumentalny, który przed chwileczką nadaliśmy, tytuł Gates on the Heat. I tam słyszeliśmy, tak jak mówiłem, Clarence'a, Kent Heat,

0: troszkę, bo było i o Nixonie, i o dolarze. To u nas rzadkość w zasadzie, żeby tego rodzaju estetyka muzyczna łączyła się z taką tematyką. Ja sobie nie przypominam, żebyśmy mieli bluesy nawiązujące do rzeczywistości ekonomicznej czy politycznej.
1: Bluesów to na pewno nie mieliśmy, z tego co ja wiem, ale bywały takie piosenki próbujące czasem niby humorystycznie, a czasem tak publicystycznie coś podsumować.
0: Kaczuszki na przykład, prawda?
1: Tak, oczywiście. Ale Kuki skombinował coś. Natomiast polski świat artystyczny z pewnymi określonymi wyjątkami nie bardzo się chce pakować w politykę. I chyba nieliczne wyjątki są takie jak kolega Wiśniewski, który wyśpiewuje samoobronie jakieś tam. On oczywiście mówi to bez jego wiedzy albo że coś, ale zostawmy to. Ja lubię dobrą muzykę, taką, która mnie się podoba, jest dla mnie dobra. A jeśli chodzi o bluesa, to jednak przeważająca, tu przyznasz, liczba utworów z tego gatunku mówi o ludzkim losie oraz o stosunkach między kobietą a mężczyzną.
0: A też jest bardzo znaczna liczba utworów mówiących o poranku. I woke up this morning,
1: No a
0: prawda? Tak,
1: tak,
0: i
1: oczywiście.
0: to no,
1: Co
0: coś. I
1: wydaje mi się
0: potem
1: być
0: się roz.
1: przesadą, bo ja nie wiem, czy oni tak rano wstają.
0: No, nie zależy, jaka była noc i co się wydarzyło poprzedniego
1: Tak.
0: wieczora. Także może coś na rzeczy jest.
1: Bardzo mnie śmieszy też ten taki dekalog, czy to było więcej niż 10 przykazań. Kto może śpiewać bluesa, pamiętasz takie coś?
0: No, pamiętam, że było, ale tych
1: Tam bardzo,
0: punktów nie
1: bardzo
0: pamiętam.
1: zgrabnie i dowcipnie i spostrzegawczo określono, jakim samochodem może jeździć bluesman, czy może śpiewać, jeśli nie zabił człowieka w Detroit, nie może śpiewać bluesa, jeśli ten człowiek z Detroit przez niego zastrzelony przeżył. Takie różne były bardzo ciekawe ograniczenia. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że dostałem płytę artysty, którego nie znałem i właśnie nadal mało znam, mimo że bardzo mi się podobała jego płyta studyjna.
0: A czy nie kupiłeś sobie tej płyty?
1: Dostałem, bo ją zapłaciłem i mi przysłali.
0: Rozumiem. No właśnie, no chciałem uszczegółowić.
1: Tak, oczywiście. I ta płyta studyjna doczekała się dobrych recenzji, łącznie z moją, kiedy jeszcze w świętej pamięci maniaku niedzielnym, pociemku właściwie, ją prezentowałem. To były bardzo pozytywne reakcje maniaków bluesowych nocnych. No i teraz jest nowa płyta tego pana, Nick Moss and the Flippers, przepraszam, Flip Tops, która jest płytą na żywo. Ja mam taki, powiedziałbym, ambiwalentny stosunek do płyt koncertowych. Najbardziej nie lubię, to mówię za siebie absolutnie, takich, kiedy artysta w jakimś klubie eksploatuje swoje numery studyjne w ten sposób, że one muszą być bardzo długie, bo tak wypada. A wypełnienie formuły już nie 3-4-minutowej, tylko 10, wymaga umiejętności inwencji, przyznasz.
0: No tak, a poza tym są różne typy artystów, czy wręcz różne typy ekip, które niektóre po prostu na żywo lepiej wypadają i są wręcz takie przykłady historyczne, że płyty ich koncertowe są płytami atrakcyjniejszymi niż
1: Absolutnie.
0: no, a takim zupełnie już ewidentnym tego przykładem jest to, pamiętasz, Dr. Feelgood. Ich pierwsza płyta była płytą koncertową i
1: Tak,
0: była
1: debiut
0: największym
1: koncertowy.
0: sukcesem tego zespołu.
1: No już nie powiem o takich legendach, niekoniecznie bluesowych, jak Grateful Dead, gdzie się mówiło, że w ogóle żadna studyjna płyta w ogóle nie może nóg myć temu, co oni robią na
0: No, ja
1: koncertach.
0: nawet powiem, tu może mnie fani jak napadną i pobiją, że większość płyt Allman Brothers to koncertowych jest atrakcyjniejsza niż studyjne.
1: To wynika też z charakteru ich muzyki i z tego, że oni żyją improwizacją i żyją nastrojem. No ale do czego dążę? Dążę do tego Nicka Mossa, który przy mojej ambiwalencji, jak użyłem tego słowa, sobie powtórzę, jak już je zapamiętałem,
0: No
1: bardzo mi
0: nie
1: się.
0: wyglądasz dzisiaj ambiwalentnie.
1: Nie, to się cieszę. To jest biały bluesman i ta płyta koncertowa dorównuje, a może nawet przewyższa. Czyli mam już dwie płyty tego artysty. Z obydwu jestem bardzo zadowolony.
0: Ja słyszałem bardzo dobre recenzje od koleżki, który słyszał go na Chicago Blues Festival.
1: Aha.
0: Także w otoczeniu różnych tam repów takich i znakomitości, no już uznanych i to po tej, po tamtej stronie Atlantyku, że wystąpił taki Moss i że się bardzo się tam dobrze przyjął.
1: No więc on różnych recenzentów też zaskoczył taką dojrzałością, bo on jak na bluesmana to jest młodziak i to jest biała formacja. Ja proponuję posłuchać, państwo też to ocenią. To jest długas, jak to nazywałem w maniaku, 10-minutowy, ale w ogóle mi się nie nużył. Zaznaczyłem go nawet z kropką na moich notatkach. Tytuł brzmi I Love the Woman i ja bym po prostu to polecał.

0: Bierzesz?
1: Ja ją lubiłem na urodę.
0: Ale to jest, niestety nadajemy na razie tylko bez obrazków.
1: Ja wiem, tak, to, nawet a nie ma nas... zdjęcia tu? Nie,
0: nie, nie. Nawet, a to nie jest ona, bo ja się...
1: Nie, zgadzam. Ona ma pieprzyk.
0: Pieprzyk. No to mogła, tutaj mogli jej wyretuszować. Może to też przyzwoita kobieta. Tak, no, tak. Mówimy o zdjęciu...
1: Ale ciężko ocenić na... dalej, bo tylko jest do ramion, a nawet powyżej.
0: Uzębienie ma bardzo.
1: Bardzo w porządku.
0: No i z tego krążka wybrałem dwa nagrania, dosyć chyba też zaskakujące, jeśli chodzi o, o połączenie z kompozycjami Vana Morrisona, bo You Make Me Feel So Free zaśpiewa Sinead O'Connor, nic tego nizowego.
1: Nic tego nizowego.
0: Tak, i to jest dla mnie pierwszy taki numer Sinead O'Connor, który gdzieś się coś troszkę właśnie z takim bluesową konwencją kojarzy, bo ona mi się zupełnie z tego typu estetyką nie kojarzyło.
1: Ale tu ciekawe, bo ja ukradłem Jankowi wkładkę do płyty i tu jest Phil Coulter, taki współkompozytor różnych hitów popowych, gra na pianie. I jest Shana Morrison, co ona może być jego córka.
0: To jest córka, no tak. Nawet mam płyty Shany Morrison.
1: Ładnie śpiewa, bo ja nie znam.
0: W porządku. To znaczy właśnie to chyba jest najlepsze określenie, w porządku, bo to nie jest żadna oryginalna twórczość, ale no taka w tym klimacie. To, troszkę się czuje, że to jest córka.
1: A ładna ona jest na wygląd, nie wiesz?
0: No, ja nie wiem, czy mamy takie same gusta.
1: Rozumiem. Wygląda jak ojciec?
0: Zęby chyba też ma dobre. Nie, jest wyższa i troszkę bardziej jest, że tak powiem, podługowata niż on.
1: To może ładne.
0: To wracam do tego, że będzie Sinead O'Connor, You Make Me Feel So Free, a potem Marianne Faithfull, która zaśpiewa piosenkę Madame George.

tych legend z Ameryki przede wszystkim i ze Zachodu, z którą miałem kontakt, a i ty miałeś wielokrotnie, właśnie przeczyła temu wizerunkowi kapryśnej, histerycznej gwiazdy. No ale wróćmy do tego Waitsa. Oczywiście jego dorobek jest ogromny, jego teksty są fantastyczne i trzeba naprawdę albo je sobie wydrukować z internetu, albo dokładnie śledzić, żeby docenić, co on tam wyczynia. Muzyka też, no naprawdę to jest kopalnia, z której można czerpać latami. To jest druga płyta o podobnym tytule, Songs of Tom Waits. Ta pierwsza mnie jakoś kiedyś nie zachęciła, bo nie znałem wykonawców, być może błąd popełniłem. Tutaj jest trochę więcej rozpoznawalnych nazwisk, a wybrałem do tej audycji dwójkę, no takich, których ja przynajmniej znam nieźle. Screaming Jay Hawkins, czyli fantastyczny wariat Zajputę z Pelonią, który moim zdaniem znakomicie wykonuje Waitsowskie Whistling Past the Graveyard, oraz Lee Rocker, którego bardzo lubię, taki jedna trzecia Stray Cats kiedyś, potem własna dość rachityczna kariera rockabilly i takie roots, jak to oni teraz nazywają, który wykona tytułowy utwór tego składaka New Coat of Paint. Są tu jeszcze inni artyści, z których bym chciał podkreślić wykonanie Nico Case, takiego utworu Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Bardzo dobre. A właśnie co ja będę chwalił, co to jest moja płyta, czy ja mam sklep z płytami. Te dwa numery bardzo polecam i warto ich posłuchać, to może sobie Państwo zrobią głośnie albo nałożą słuchawki, bo bardzo to jest przyjemne.

0: tam ciągle coś, przynajmniej w tym okresie, robili i byli aktywni. Także myślę, że to mogło być takie towarzystwo, które się gdzieś tam o Waitsa ocierało i jakieś tam jego błogosławieństwo miało. Bo szczerze mówiąc, że większości wykonawców nie znam, ale no akurat właśnie tych dwóch to mi mówi. I teraz mogą państwo wierzyć lub nie wierzyć, że my się nie umawialiśmy wcale, ale znowu dochodzi do takiego momentu, w którym no to jest kolejne pound down, bo byliśmy...
1: Ciekawe, jak jest liczba mnoga. Ile tych pound downów, czy mówicie pound downów?
0: No nie, bo pound down to nie jest, jest rzeczownik.
1: Ale chcę spolszczyć sprawę.
0: No, łączniczków takich. Bo mówiliśmy, że byliśmy razem na koncercie Toma Waitsa w Kongresowej, a teraz wyjdzie na to, że znowu będzie coś, na czym razem byliśmy.
1: Wiele nas łączy.
0: Tak. Byliśmy razem na koncercie Gaft Mule, Government Mule w warszawskim Palladium 12 lipca 2006 roku, czyli stosunkowo niedawno. Wprawdzie nie pokazała się żadna oficjalna płyta z tego wydarzenia, ale...
1: Butlek będziesz
0: nadawał? Nie, wcale nie butlek, bo to jest tak, że wzorem rodziny, czyli wzorem Allman Brothers, każdy z członków tego klanu, który prowadzi solową działalność, ma swoją stronę internetową, na której zamieszcza każdy nagrany swój koncert.
1: Tak?
0: I również ten koncert
1: ale do
0: ściągnięcia za pieniądze.
1: Ale proszę.
0: Ja zapłaciłem, ściągnąłem, bardzo proszę, cały koncert
1: mam
0: warszawski. Tak, mam. I za chwileczkę dwa numery z tego zagramy. I to będą dwa numery z tego, z tej części, która mnie najbardziej przypadła i którą już tak potwierdzili to, że powinienem być zachwycony, bo cały koncert tak mi się troszkę składał. Tak, nie tyle mi się zlewał, ile z takich trzech części. No, jedna była zdecydowanie taka hard rockowo, hard bluesowo bym powiedział zagrana, druga była taka jazzująca, a dopiero na koniec, jak przyszło co do czego, no to było trochę tej tradycji, czyli taki przegląd wszystkiego, co sprawiło, że oni tak grają, jak grają dzisiaj, począwszy od Chucka Berry'ego, poprzez estetyki B.B. Kinga, czy po prostu takiego bluesa. I za chwilę dwa nagrania z tej końcowej partii koncertu. Going to Warsaw Blues. Nie byłem na wielu koncertach Warrena Heinza i ekipy, ale przypuszczam, że to jest taki numer, że może być
1: wymienna
0: Going
1: nazwa,
0: to Berlin tak. Blues albo Going to Monaco Blues.
1: Going to Pruszków tak. Blues.
0: Ale bardzo fajne. I to jest z tradycji Chucka Berry'ego, a później bardziej już taki bluesowy numer Champagne and Reefer. Też oczywiście kompozycja Warrena Heinza. 12 lipca, Warszawa, sala Palladium.
2: Tak było.

0: A ja przyniosłem coś, co nikt nie wie, co to jest. Jeśli mogę tak miękko przerzucić się do płyty, którą chcę nadać i uruchomić w maszynie. Janka spytałem, czy zna tych artystów. Tak popatrzył, powiedział szczerze i prawdziwie, że nie. To jest grupa nosząca nazwę Dead String Brothers, ale oni nie są ani Dead String, ani bracia, tylko to jest pięciu amerykańskich muzyków o zupełnie różnych nazwiskach. Ja nie ukrywam, że czasem kupuję płyty na czuja.
1: Po okładce.
0: Na okładce są jakieś samoloty rozbite. Więc nie, że to jest dobry pomysł i rekomendacja.
1: Jesteś słynnym pacyfistą, więc rozumiem, że to cię jest...
0: Nie, poczytałem jakąś recenzję, która ten debiutancki album chwaliła. No i padło tam hasło, które jest dla mnie rekomendacją, czyli, że oni grają takiego teraz modne bardzo jest roots określenie. Co prawda jest drugie, które mnie demotywuje, bo nie przepadam za określeniem neo-country, bo po tym się kryją różne rzeczy, między innymi...
1: Może być zdrada.
0: Może być właśnie duża zdrada. Ale ci Dead String Brothers to country za dużo nie ma. Pobrzmiewają chwilami jak Jagger, mają fajne pomysły muzyczne i naprawdę jak na... Nie była to bardzo droga płyta. Jak na kupiony w ciemno kompakt, to żadnego wstydu moim zdaniem przynajmniej nie ma. A że w naszym spotkaniu nie ma chyba obligacji, żeby wyłącznie bluesa grać, prawda?
1: A nie ma takiej obligacji,
0: nie
1: absolutnie.
0: Ma. To Dead String Brothers, myślę, zmieszczą się w ogólnych naszych założeniach estetycznych dwoma utworami. I'm Not a Stealer i I Know You Dead. Niespokrewnieni z sobą Dead String Brothers.

typowość podkreślić od razu na początku, proponuję wysłuchanie nagrania, które być może znacznej części państwa wyda się absolutnie niezgodne z zasadami naszego programu. Ale jak mówię, to jest bardzo nietypowe wydanie pierwszego odcienia bluesa.

To spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa rozpoczęła, i to chyba był jej debiut w tej audycji, pani prezydentowa Karla Bruni. Perfect Day, piękna, refleksyjna kompozycja Lou Reeda. Inicjatorem takiego oto rozpoczęcia naszej audycji jest jeden z naszych patronów, pan Piotr Fortuna, który zgodnie z apelem wystosowanym przeze mnie wiele miesięcy temu nadesłał propozycję swoich nagrań, które właśnie dzisiaj postanowiłem udostępnić światu. Pan Piotr zdaje sobie sprawę z tego, że jego propozycja repertuarowo jest, jak sam pisze, może mało bluesowa. No, ale jest. Jest też na swój sposób kołysząca i na swój sposób troszeczkę bluesowa. Pan Piotr zażyczył sobie Lou Reeda Perfect Day i WWF1, czyli faza 1. Rzeczywiście oba te nagrania nie są specjalnie ubluesowione. A skąd Karla Bruni? Ano stąd, żeby jeszcze bardziej udziwnić początek tej audycji i jednocześnie umożliwić mi przejście do prezentacji dwóch nagrań, które umieścił na swojej liście pan Piotr Fortuna. No więc teraz będzie już ta wersja, o którą, jak sądzę, chodziło panu Piotrowi, czyli wersja piosenki Perfect Day w wykonaniu Lou Reeda. To jest rok 1972. Ta piosenka ukazała się na singlu, na którym poza Perfect Day był też najsłynniejszy chyba numer Lou Reeda, czyli Walk on the Wild Side. Ale w sumie historycznie rzecz biorąc, myślę, że Perfect Day mocniej nawet zaznaczył się w historii muzyki niż Walk on the Wild Side, bo był ten utwór przecież reinterpretowany i powtórnie nagrywany kilkakrotnie w historii, ale my zatrzymamy się przy tym oryginalnym, w którym obok Lou Reeda usłyszymy Micka Ronsona, który gra na fortepianie i także, który był odpowiedzialny za aranżację smyczków, no i David Bowie, który gra tutaj na instrumentach klawiszowych. A więc pierwsze życzenie pana Piotra Fortuny, naszego patrona, oto Lou Reed, Perfect Day.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Drugi wybór pana Piotra Fortuny to utwór WW zatytułowany F1. Tych faz, tych F1 było w dyskografii WW kilka, a w wersjach koncertowych zapewnie kilkanaście albo może i kilkadziesiąt. Ja wybrałem tę najwcześniejszą, pierwszą, którą też poznałem z jednej z pierwszych płyt WW. Oto faza 1.

W tym nietypowym wydaniu pierwszego odcienia bluesa słuchaliśmy wyborów nagrań naszego patrona, pana Piotra Fortuny. Jednocześnie zachęcam wszystkich państwa do tego, żeby przysyłali państwo do mnie nagrania, które stanowią państwa wybór. 2, 3 lub 4 nagrania maksymalnie, a ja będę starał się je umieszczać w naszych audycjach sukcesywnie w miarę tego, jak będą napływać. Proszę te życzenia najchętniej wraz z krótkim komentarzem, czy też jakimś odautorskim opisem kierować na mój adres internetowy, który brzmi baobab@radiobaobab.pl. baobab@radiobaobab.pl. Czekam na zgłoszenia. No a teraz przechodzimy już do treści standardowej, chociaż ona też będzie troszeczkę niezwykła. Zacznijmy z przytupem.

Can't Stop Rocking, ZZ Top oczywiście. To jeden z moich ulubionych, powiedziałbym takich firmowych nagrań tej zasłużonej teksańskiej formacji. A tym samym chciałbym zasygnalizować udział w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa jednego z najistotniejszych gitarzystów współczesnego elektrycznego bluesowego grania, czyli Billy'ego F. Gibbonsa. To artysta, który jest niezwykle wszechstronny w swoich poczynaniach, a chodzi mi o to, że nie tylko daje o sobie znać jako współlider i autor większości utworów grupy ZZ Top, ale także jest ogromnie poszukiwanym współuczestnikiem artystycznych poczynań innych muzyków, innych artystów i właśnie tej jego części działalności dzisiaj chciałbym się przyjrzeć, bo wygląda na to, że zespół ZZ Top niespecjalnie ochoczo angażuje się do nowych nagrań jako zespół. Chociaż krążą plotki, które wspiera także sam Billy F. Gibbons, że być może doczekamy się niedługo w 2021 roku jakiegoś nowego nagrania, czy też całej nawet płyty ZZ Top. No ale my dzisiaj koncentrujemy się na nagraniach Billy'ego Gibbonsa, które są firmowane przez innych artystów. Wydaje mi się, że jednym z najwcześniejszych nagrań Billy'ego Gibbonsa jako muzyka sesyjnego było nagranie zatytułowane Put It Right Back, kompozycja Waltera Trouta, umieszczona na albumie Along for the Ride, który filmuje John Mayall. I to jest zresztą taki album, na który John Mayall występuje w otoczeniu różnych artystów, oczywiście związanych z graniem około bluesowym. No ale ponieważ my dzisiaj o Gibbonsie, to posłuchajmy, jak brzmi Put It Right Back, nagranie zrealizowane w 2000 roku.

Billy F. Gibbons to nie tylko artysta, który jest rozpoznawalny w środowisku rockowo-bluesowym czy bluesowo-rockowym, ale także chętnie uczestniczy w tych przedsięwzięciach, które mają jakikolwiek związek z tradycją muzyki amerykańskiej. Hank Williams III to też taki troszkę nietypowy przykład artysty, który tradycji swojej, nie tylko rodzinnej, ale i muzycznej, ma przecież i muzykę country, i muzykę rockową, ale wybrał sobie troszkę inną, własną ścieżkę rozwoju i do tej ścieżki doprosił w 2002 roku właśnie Billy'ego Gibbonsa. Oto Hank Williams III w nagraniu Trashville, no a towarzyszy mu gitarowo Billy F. Gibbons.

Billy F. Gibbons należy do tych gitarzystów, którzy nie są przylepieni do jakiegoś jednego tylko typu gitary elektrycznej, ale niewątpliwie Les Paul, jeden z najsłynniejszych modeli Gibsona, to instrument, który w rękach Billy'ego Gibbonsa potrafi brzmieć zupełnie niezwykle i dlatego też myślę, został Gibbons doceniony i zaproszony do nagrania takiej płyty, która jest hołdem dla Les Paula. Album nosi tytuł Les Paul and Friends i zgromadził on nagrania najbardziej doborowego zestawu gitarzystów przełomu XX i XXI wieku. Są tutaj na przykład Eric Clapton, Peter Frampton, Jeff Beck, Steve Miller, Buddy Guy, Kenny Wayne Shepherd, no i jest także Billy F. Gibbons. Oto w jego wykonaniu z albumu, który jest hołdem dla Les Paula, utwór zatytułowany Bad Case of Loving You.

Kilkakrotnie zdarzało się Gibbonsowi koncertować jako gość B.B. Kinga. Przyjaźń tych dwóch artystów została potwierdzona nagraniem, które znalazło się na jubileuszowej, można powiedzieć, płycie B.B. Kinga, czyli albumie o krótkim, ale jednoznacznym tytule 80, czyli płycie, która została zrealizowana z okazji 80. urodzin króla bluesa. Na tym albumie znalazło się wspólne nagranie B.B. Kinga i Billego Gibbonsa zatytułowane Tired of Your Jive.

Ciekawie zaprezentował się Bill Gibbons na wielkiej fecie zorganizowanej w październiku 2009 roku w Madison Square Garden okazji 25-lecia Rock and Roll Hall of Fame. To wielkie przedsięwzięcie, które trwało dwa dni, zgromadziło wielu artystów, którzy dostąpili zaszczytu uczestniczenia w Rock and Roll Hall of Fame i mieli oni prawo zaproszenia swoich gości do zaprezentowania siebie i swojej muzyki. Wśród nich znalazł się także Jeff Beck, który jako specjalnych gości zaprosił Stinga, Buddy'ego Guya i właśnie Billego Gibbonsa, z którym za chwilę wykona utwór Hendrixa zatytułowany Foxy Lady.

0: Billy Gibbons, please. My boy. What a boy. Thank you so much. We're going to leave you with this.
1: Teraz będzie taki blok blaczek, bo to będą ledwie dwa nagrania utworów z kręgu muzyki country. A przecież wszyscy wiemy, że country and western i blues i rhythm blues i rock and roll w jednym tak naprawdę stoją domu. Więc nic dziwnego, że Billy F. Gibbons jest też postrzegany przez artystów z kręgu country and western jako ten, który może świetnie ubarwić swoją gitarą i swoim głosem ich przedsięwzięcia artystyczne. Oto teraz Billy F. Gibbons z Rodneyem Crowellem w utworze 56 Fury i z Ronnie Millsapem w nagraniu Southern Boys and Detroit Wheels.

Ten krótki przegląd sesyjnych dokonań Billego Gibbonsa chciałbym zakończyć dosyć nietypowym przykładem tej właśnie narracji. Oto Billy Gibbons liryczny. Liryczny do łez, można powiedzieć, bowiem usłyszymy wielki standard francuskiej muzyki, czy francuskiej chanson, bym powiedział, czyli La Vie en Rose. To jest fragment płyty Thomasa Dutronca, francuskiego gitarzysty i trochę wokalisty, który zaprosił Gibbonsa do udziału w nagraniach płyty zatytułowanej Frenchy. Proszę posłuchać, jak Thomas Dutronc wprowadził Billego Gibbonsa w krąg piosenki francuskiej La Vie en Rose.

Na zakończenie jednak powróćmy do prawdziwego Billego F. Gibbonsa, czyli do tego artysty, który blues i rock ma w swojej krwi. To wydanie pierwszego odcienia bluesa zakończy wspólne przedsięwzięcie Diona i Billego F. Gibbonsa zatytułowane Bam Bang Boom. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

To był piękny rok 1968, kiedy ukazał się album Paul Barfield Blues Band zatytułowany In My Own Dreams. Bliższy jest współczesności album How Blue Can You Get Gary'ego Moore'a, na którym znalazł się utwór In My Dreams. Nocą w łóżku, sam na sam, ten sam zawsze kłopot mam. Marzę, ciągle ze mną bądź, proszę moją mękę skończ. Tak śpiewa Gary Moore w utworze In My Dreams.

Natomiast Buddy Guy, proszę Państwa, no, ma inny problem. Gary Moore cierpiał, bo spał sam, bez tej przyjaznej osoby tuż obok. Natomiast Buddy Guy w utworze zatytułowanym Somebody Sleeping in My Bed, no, ma troszkę inny problem, bo wygląda na to, że jest poza domem, czyli poza swoim łóżkiem, no a w tym domu i tak jak mu się może wydawać, w tym właśnie łóżku śpi ktoś jego ukochany, ale nie sam. No to jest problem, Państwo przyznają. Buddy Guy wyraża ten problem w sposób bardzo jednoznaczny. Somebody sleeping in my bed.

Jest też kilka przynajmniej utworów bluesowych, które opowiadają teoretycznie rzecz biorąc o tym, jak sypiają nasi najlepsi przyjaciele, czyli pieski, psy. Ale tutaj wchodzi w grę pewna okoliczność językowa, bo powiedzenie sleeping dogs are best left alone lub let sleeping dogs lie oznacza tyle mniej więcej, że lepiej nie poruszać drażliwych jakichś takich już tematów, które się zakończyły i żeby w ten sposób nie powodować więcej problemów. Innymi słowy można powiedzieć, że idiom let sleeping dogs lie znaczy nie warto wracać do spraw, które już są rozwiązane lub zapomniane, bo tylko można narobić niepotrzebnego bigosu. No i jest kilka takich piosenek, które zawierają w sobie ten właśnie idiom. Zaczniemy od doktora Johna. Sleeping dogs best left alone.

No, wracam do tego powiedzenia, że sleeping dogs are best left alone, czyli nie poruszajmy konfliktów, które już zostały zażegnane. I teraz będzie pareczka taka o nieco zróżnicowanych napięciach i zróżnicowanej estetyce, że tak powiem. No bo po pierwsze Blackberry Smoke, którzy wykonają utwór Sleeping Dogs, i tam też pada to właśnie sformułowanie, żeby tych śpiących psów nie pobudzać. A zaraz do nich dolapiam Room Full of Blues. I tytuł tu już jest po prostu związany z tym właśnie idiomem, o którym tyle naopowiadałem. Let the sleeping dog lie. Blackberry Smoke, a potem Room Full of Blues.

I ukochana też taka nosicielka dobrej bluesowej energii, nie tylko bluesowej, także trochę gospelowej, no bo przecież ona z tego właśnie kręgu gospelowego się wywodzi. I też nic dziwnego, że w jej twórczości nagraniowej często spotykamy utwory adresowane bezpośrednio lub pośrednio do Boga, do Najwyższego. God is not sleeping. To tytuł tej pieśni, która pojawiła się na albumie Have a Little Faith w 2004 roku. Oczywiście no, można tutaj się doszukiwać różnych takich odniesień nie wprost, bo być może okaże się, że tym Bogiem jest po prostu miłość. Często zresztą się chyba mówi, że Bóg jest miłością, a może też miłość jest Bogiem. No, także proszę sobie interpretować to tak, jak Państwu dusza, serce i wiara dyktuje. Mavis Staples, God is not sleeping.

No, niejako po drugiej stronie tego, o czym śpiewała Mavis Staples, będzie traktowała kolejna pieśń. Carrie Bell zaśpiewa utwór zatytułowany Sleeping with the Devil, śpiąc z diabłem.

Sleepy Time Time to takie nagranie z wczesnego okresu działalności grupy Cream, które no, świadczy o tym, że jednoznacznie to był taki blues rock bardzo mocno związany z psychodelią. Świadczy o tym przede wszystkim linia melodyczna, ale może też i trochę tekst, który mówi: Asleep in the daytime, asleep at night, life is all playtime, working and right. Co ja swoim niezdarnym tłumaczeniem przekładam jako: kiemnij za dnia, zdrzemnij się nocą, życie jest zabawą, praca marną sprawą. Cream, Sleepy Time Time.

Większość utworów bluesowych, które mają w swoim przesłaniu nawiązanie do snu, czy też do nocnych przeżyć, no wiąże się z bardzo popularnymi wśród autorów tej muzyki tematami, związanymi z problemami między wykonawcą a jego drugą połową. No i czasami nie warto pogrążać się we śnie, czasami lepiej spać z jednym okiem otwartym. Sleeping with one eye open. Smoking Joe Kubek i Benoit King.

Tytuł kolejnego nagrania jest, wydaje się, wręcz idealny do tematu tego wydania pierwszego odcienia bluesa, bo brzmi on Sleeping with the Blues. To nagranie pochodzi z takiego ogromnego skarbca, którym dysponuje Bob Corritori i od pewnego czasu ujawnia część tych zasobów na płytach. Ta płyta nosi tytuł Spider in My Stew i jest sygnowana przez Boba Corritori and Friends. A jednym z tych przyjaciół Boba Corritori jest także John Rawls, który zaśpiewa Sleeping with the Blues.

Let me tell you about it right now. Sleeping with, I was sleeping. Oh, I was sleeping, baby. No i mamy wreszcie utwór, który jest bardzo osadzony w takiej sennej realności, ale nie wprost mówi o tym, czy mamy do czynienia ze snami, czy z marzeniami, bo nosi on tytuł Sweet Dreams. A ponieważ nie ma tekstu, to każdy może sobie interpretować tak, jak sobie zażyczy. Gra Roy Buchanan.

No i na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa, poświęconego snom i nocnym marzeniom, będzie kołysanka. Kołysanka, którą zaśpiewa Bev Hart w towarzystwie Joe Bonamassy. Bev mówi tutaj w tekście tego utworu, że do snu kołyszą ją szumiące liście. Lullaby of the Leaves. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: No więc poczekaj, bo tutaj była zagadka wielopiętrowa. Pretenders to już zdradziłeś, Don't Get Me Wrong wiemy, śpiewała kobieta i coś mówiłeś, że ja ją też lubię.
1: Tak.
0: Ale ja nie wiem, kto to śpiewa.
1: Jak to nie wiesz?
0: Nie poznałem.
1: No. Wiesz.
0: Znaczy wiem, no pewnie znam, ale skoro nie usłyszałem tak, żeby nazwisko mi przyszło do głowy, to może rozwiąż tę zagadkę.
1: Na L.
0: Na L. Ludmiła Jakubczak? Nie, chyba nie.
1: Nie. To może dam ci jeszcze chwilę do zastanowienia.
0: Nie, już wiem. Ale to jest z jakiejś takiej dziwnej, niekatalogowej płyty, prawda?
1: Tak, tak.
0: Lily Allen, którą faktycznie wbrew niektórym krytycznym opiniom uważam, że bardzo ją lubię i ma fajne pomysły piosenkowe, ale to nie wiem, na jakiej płycie to wynalazłeś.
1: To mam powiedzieć?
0: A co, na mojej?
1: No, w sumie tak.
0: No dobrze.
1: Ale ci ją oddałem.
0: No i to, już, i to jest właśnie bardzo istotne.
1: A ty ją zgubiłeś.
0: Nieprawda.
1: A gdzie jest?
0: Nie wiem.
1: No właśnie.
0: Ale,

0: Może pod poduszkę gdzieś poszła.
1: Aha.
0: Myślę, że kończymy to pierwsze nasze takie długie wspólne spotkanie w Baobabie i chciałbym teraz, myślałem, żeby znaleźć coś takiego, co klubowo, bo to mnie męczy ciągle, nie trafiliśmy ani razu, zdaje się, z żadnym utworem, ale zamiast klubowego to będzie koszmarek. Ale to się opowiedzieć ci, skąd się to wzięło i państwu?
1: No,
0: wzięło się stąd, że poszukując różnych starych nagrań, trafiam na takie składanki, czy składaki, jak się teraz mówi, wydawane przez zupełnie przyzwoite, renomowane firmy, które specjalizują się w tym. Jedną z takich firm jest francuska firma Magic Records. I oni mają na swoim koncie bardzo wiele reedycji, świetnie przygotowanych, brzmieniowo i tak dalej. Ale też zrobili serię, której chyba na szczęście nie mam całej w domu. I ta seria nosi tytuł The Fantastic French Singles 60s and 70s. Czyli lata 60-70, single, które we Francji zdobywały popularność.
1: Ja już się trochę boję po tym koszmarku.
0: Ja też się bałem, bo pośród takich rzeczy, mam tu w ręku jedną płytę, zupełnie okej, no, rozpoznawalnych i stylistycznie różnych, bo jest na przykład Kent Heat, przebój On The Road Again, w bardzo dobrym brzmieniu. Jest taka grupa Casuals, mało pamiętana, ale miała przebój. Są Herman's Hermits, Monkees i tak dalej, Hollies. Ale są też wynalazki, które gdzieś tam we Francji były przebojami, a my w tamtych latach 60., 70. słuchaliśmy głównie amerykańskich i angielskich rzeczy. I się objawia naprawdę nowy zupełnie ocean dziwolągów. Oliver Onions. Mówić to coś?
1: Na pewno będzie od dzisiaj.
0: Sprawdziłem. To jest duet. Chyba nawet występują jeszcze, bo gdzieś tam na YouTubie widziałem dwóch włoskich artystów. I na tej płycie, pośród tych renomowanych nazwisk, Oliver Onions ma dwa utwory. I tym chciałbym skończyć, żeby państwa wprawić i ciebie w rewelacyjny nastrój pogodny i zabawowy. Pierwszy utwór nosi tytuł Zorro powrócił, a drugi utwór powinieneś umieć to przetłumaczyć, bo to jest po hiszpańsku, właściwie po angielsko-hiszpańsku. To you, mi chica. Czyli chyba dla ciebie, dziewczyno. To jest piękne zamknięcie klamrą artystyczną naszego występu w Radiu Baobab. Mówili do państwa ja trochę więcej, a mniej
1: ja,
0: czyli
1: Marcin
0: i Wojtek.

pociągowej nawiązują nie wprost. I zacząłem sobie je przypominać, przypomniałem ich sobie kilka i pomyślałem, dobrze będzie, żeby pociągnąć tę pociągową ideę i urozmaicić tym naszą antenkę. Pierwszym utworem, który przyszedł mi na myśl, jest słynna kompozycja Roberta Johnsona Love in Vain, czyli daremna miłość, tak można by to przenieść na polską poetykę językową. Niosłem za nią jej walizkę i na dworzec sprowadziłem. Trudno sobie to powiedzieć, że daremna moja miłość, daremna moja miłość. I tę właśnie Johnsonową pieśń z lat 30. najpiękniej moim zdaniem przełożyli na współczesny język muzyczny muzycy The Rolling Stones. Oto w ich wykonaniu z albumu Let It Bleed, Love in Vain.

Kolejna pieśń to jeden z najsłynniejszych numerów ludowej muzyki amerykańskiej, myślę, na przestrzeni ubiegłego stulecia. Midnight Special. Kompozycja przypisywana Led Bellemu. Jedni mówią, że słusznie, inni mówią, że niesłusznie. Z całą pewnością to było jedno z pierwszych nagrań tej właśnie kompozycji, którą Led Belly w więzieniu zarejestrował. A pieśń opowiada o tęsknocie za czymś, co jest niedostępne, czyli w przypadku chociażby tak zwanych osadzonych za wyjściem na wolność i podróżą. I ten właśnie, ten Midnight Special, ten pociąg, który przemyka o północy, którego światła znikają gdzieś w ciemności i pozostawia po sobie pustkę. Midnight Special, tym razem w wykonaniu jednego z najpiękniejszych głosów kobiecych, które w ubiegłym stuleciu dostarczały nam tylu pięknych wrażeń. Odetta, panie i panowie. Odetta i jej wersja Midnight Special.

Piosenka teraz będzie o hamulcowym. No, bo w starych pociągach byli tacy, którzy zaciągali taką wajchę hamulcową, żeby pojazd mógł się zatrzymać. Ain't no brakeman. Nie ma hamulcowego na pokładzie tego pociągu. Jeżeli dobrze się wczytamy w tekst tej pieśni, to się okazuje, że to jest pewna przenośnia, że ten pociąg to jest udany związek, udane życie dwojga ludzi, a tymczasem okazuje się, że to się wszystko nie udaje i że odjeżdża ta wspólnota, czyli w przenośni ten pociąg, i nie ma nikogo, kto mógłby to zatrzymać. Nie ma owego hamulcowego. Ain't no brakeman. Skomponował ten utwór niejaki Fontaine Brown, artysta, który dostarczał innym wykonawcom swojej muzyki z tekstami, ale kiedyś też nagrał własną płytę. 2008 rok, album zatytułowany Tales from the Fence Line. Wykonywali je inni, między innymi także John Mayall, tym razem autorska wersja Fontaine Brown.

0: Pamiętacie, dziewczęta i chłopcy, jak się w dzieciństwie naśladowało pociąg? Ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu. No tak. I to jest, te ciu-ciu to jest dosyć międzynarodowe. Także w języku angielskim dosyć często stosowane i w tych zabawach dziecięcych, no i w różnych utworach muzycznych ze słowami. Najsłynniejsze chyba jest Chattanooga Choo-Choo. Kompozycja Gordona i Warrena, którą jako pierwszy nagrał i spopularyzował Glenn Miller ze swoją orkiestrą. Chattanooga Choo-Choo. Chattanooga to miasto w Tennessee, w którym zdaje się do dzisiaj jest nawet coś na kształt takiego małego muzeum, gdzie jest wystawiona oba lokomotywka, o której opowiada cała pieśń. Żeby ubluesowić troszkę to nagranie, postanowiłem przypomnieć je w wykonaniu jednego z bardzo zasłużonych współczesnych bluesmenów, czyli Johna Hammonda Jr. Chattanooga Choo-Choo.
1: Hi there, Tex, what you say? Step aside, partner, cause it's my day. Bend an ear and listen to my version

onomatopeiczne ciu-ciu świetnie wpasowuje się w skoczne piosenki, także te piosenki, które są związane z naszym nurtem bluesowym. I teraz zaproponuję taką wiązankę dwóch nagrań o owych ciu-ciu. Jedno to będzie western swingowe ciu-ciu czy boogie w wykonaniu Asleep at the Wheel, a drugie, no takie już powiedziałbym bluesrockowe czy rock bluesowe, rok 1972, czyli też dosyć zamierzchła przeszłość, zespół Ten Years After, ciu-ciu mama.

mniej więcej w tym samym czasie, a więc na początku lat 70., Fleetwood Mac realizował album zatytułowany Clean House. Na tej płycie znalazł się też utwór, tam już nie było wtedy Petera Greena, który nosił tytuł Station Man. To kompozycja Danny Kirwana i Johna McVie, czyli kolejny utwór, w którym nie ma w tytule pociągu, ale przecież Station Man to też jest zawiadowca stacji zapewne.

0: I kiedy już dobierałem te dwa nagrania, Midnight Train to Memphis, uprzytomniłem sobie, że utworów około bluesowych o tytule Midnight Train no jest dobry tuzin, jeżeli nie więcej. No więc dlaczego nie skorzystać także i z tego dobrodziejstwa i z tej obfitości. Midnight Train usłyszymy w dwóch wykonaniach. Bardzo klasycznym, z takim harmonikowym podejściem do sygnalizacji lokomotywowej w wykonaniu Jamesa Cottona, któremu wokalnie towarzyszyć będzie Greg Allman, i to jest Midnight Train z albumu Jamesa Cottona Cotton Mouth Man. A druga wersja, autorska również utworu zatytułowanego Midnight Train, to wersja Steve'a Ripleya, nieodżałowanego lidera grupy The Tractors. Oto dwa razy w dwóch różnych kierunkach, jak sądzę, jadący Midnight Train.
1: Midnight Train to Mississippi.

Myślę, że jednym z najbardziej znanych utworów z pociągiem w tytule jest Long Train Running, The Doobie Brothers. Również dlatego, że istnieje również taka, powiedziałbym, dyskotekowa wersja tego nagrania, która świetnie sprawdza się w różnych tradycyjnie tanecznych, organizowanych imprezach. A ja wybrałem inną wersję, troszkę mniej utanecznioną, ale też niewątpliwie bardzo dziarską i bardzo zachęcającą do podskakiwania. To będzie wersja, w której The Doobie Brothers towarzyszyć będą kantrowy gwiazdor Tubby Keith i Huey Lewis na harmonijce ustnej. Long Train Running.

Zbliżając się do zakończenia tego wydania pierwszego odcienia bluesa, proponuję teraz powrót do Love in Vain, czyli do tego przepięknego bluesa Roberta Johnsona, który później doczekał się wielu innych interpretacji, a nie zdziwi to Państwa zapewne, jeżeli powiem, że to będzie wersja Erica Claptona z albumu Me and Mr. Johnson. Love in Vain, Eric Clapton. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Być może niektórzy kojarzą już wykonania Nini Simone albo Joe Cockera, ale tak naprawdę utwór ten w 58 roku zeszłego stulecia nagrał mój absolutny ulubieniec, właściwie ojciec sztuk wizualnych i muzycznych, takich troszeczkę bardziej intrygujących, czyli
1: performance'u właściwie.
0: Performance'u takiego, czyli mój ukochany Screaming Jay Hawkins, który jako pierwszy wjechał na scenę w trumnie za $300, jednym z popularnych amerykańskich programów telewizyjnych. Mówił o sobie, że wychowali go Indianie, był niedoszłym śpiewakiem operowym. Ponoć miał 53 dzieci, ale ponieważ niektórzy mieli go za mitomana, więc nie wiadomo, czy należy tym wszystkim legendom ufać i w nie wierzyć. Zapraszam Państwa do wysłuchania cudownego, mojego absolutnie ulubionego utworu ze wszystkich możliwych na świecie, czyli I Put a Spell on You, który to Screaming Jay Hawkins nagrał po pijaku.

0: To był Screamin' Jay Hawkins w utworze I Put a Spell on You. Czy Góreczko się podobało?
1: No ja kocham ten utwór, a poza tym Sosnowski pali niezłego głupa, bo poznał go dzięki mnie. Tak się składa.
0: Dobrze, dobrze. Już się nie chwal.
1: Oglądaliśmy, bo pokazałam mu film Jarmusza, w którym motywem przewodnim właśnie jest ten utwór. Ale wracając do naszej muzyki, naszego barszczu muzycznego, to chciałabym bardzo Państwu pokazać taki utwór. To jest utwór z epki świeżutkiej tak naprawdę, bo datowanej na 2019 rok. I to było jakoś na jesieni, z tego co pamiętam. Utwór nazywa się Texas Sun i jest to utwór zespołu, który ma niesamowicie skomplikowaną nazwę, dlatego zapisałam sobie, przepraszam za szelest, na kartce i zupełnie nie wiem, jak to przeczytać, ale zrobię co mogę. Wydaje mi się, że to powinno się przeczytać Crankbin, ale głowy nie dam. Natomiast razem z tym, że zespołem Crankbin występuje na tej epce Leon Bridges. Tytuł piosenki brzmi Texas Sun.
0: A możesz jeszcze dodać na przykład ewentualnie o jakichś takich twoich wewnętrznych przyczyniach dotyczących tej piosenki, na przykład kiedy lubisz jej słuchać?
1: Nie mogę powiedzieć, ale mogę powiedzieć, znaczy ta piosenka bardzo wprawia mnie w taki dobry nastrój i szczególnie teraz w tym trudnym czasie koronawirusowym jakoś bardzo dobrze wchodzą mi takie bujające utwory. Ten numer jest jednym z takich.

0: Muzykę prezentujemy na zmianę, przynajmniej dzisiaj, więc moja kolej.
1: Ale będą wyjątki od tej reguły dzisiaj.
0: Jest taki facet w Stanach zresztą, też niestety, który nazywa się Shaky Graves i o którym już wielokrotnie wspominałem w różnych miejscach. W każdym razie dla mnie osobiście sposób prezentacji muzyki, jaki on dokonywał przynajmniej na pierwszej i drugiej płycie, był dla mnie niezwykle inspirujący. To jest taki facet, który gra na mocno poprzestrojonej gitarze, jedną nogą gra na bębnie basowym, drugą na tamburynie i do tego wszystkiego jeszcze
1: fantastycznie. Nie, on gra na walizce.
0: Na walizce, bardzo dobrze. Taką walizkę można kupić na eBayu za $200, bądź ewentualnie zrobić samemu, ale walizka brzmi znakomicie, zwłaszcza jeżeli walnie się w nią zwykłym takim bijakiem od bębna basowego. Wybrałem wykonanie piosenki Roll the Bones, z sesji, którą Shaky Graves zrobił dla takiego portalu, który nazywa się Audio Tree. O tym jeszcze wspomnimy, bo dla
1: radio,
0: mnie...
1: Radio.
0: Dla mnie był to swego czasu, miałem takie dwie główne pozycje, dwa takie kanały, z których czerpałem nową muzykę i jednym z nich było właśnie Audio Tree, a drugim kanałem, który Państwo zapewne znają, a jeżeli nie znacie Państwo tego kanału, to polecam koncerty organizowane w ramach tak zwanej sesji Tiny Desk Concerts. Tiny Desk i Audio Tree. Wracając do muzyki, przed Państwem Shaky Graves w utworze Roll the Bones.

0: To był Shaky Graves, a ja teraz chciałabym pokazać Państwu świeżynkę, bo to już jest 2020 rok, przynajmniej ta wersja, którą chciałabym zaprezentować. Utwór zatytułowany jest Hey Rose. Jest wykonywany przez muzyka, który nazywa się Sun Little, natomiast ta wersja to remix. Jest to remix twórcy, który nazywa się Aslow. Jest to o tyle oryginalna forma, że elementy muzyki elektronicznej zostały wprowadzone do tego numeru, który dla mnie jest bardzo mocno bluesowy i wydaje mi się, że to naprawdę działa.
1: Jeszcze możesz dodać, kto ci pokazał ten kawałek.
0: Sosnowski mi pokazał. Remis. Zapraszamy.

To był Sam Little w utworze High Rose. Teraz ja chciałbym Państwu zaprezentować kawałek zespołu, który nazywa się Vintage Trouble. Z ich pierwszej tak naprawdę pełnoprawnej płyty wydanej przez wydawnictwo Blue Note. To jest wprawdzie zespół, który w mojej opinii troszeczkę rozmienia się na drobne, ale pierwsza ta nagrana przez nich samodzielnie płyta i druga płyta, którą nagrali właśnie razem z Blue Note'em, to są wydawnictwa absolutnie fantastyczne. Jeżeli mieliby Państwo ochotę sprawdzić, jak gra i występuje ten zespół, to warto zwrócić uwagę na frontmana tegoż zespołu. Wokalista nazywa się Ty Taylor i to, co robi z własnym ciałem, głosem i publiką podczas występów, to jest rzecz absolutnie niesamowita. Utwór Run Like the River, zespół Vintage Trouble.

I tak myślę, że właśnie ta artystka, którą teraz zagramy, jest taką osobą. Nazywa się Jagoda Kret. Brała udział w jakiejś którejś edycji, zdaje się, że The Voice of Poland. I potem zaczęła nagrywać swoje numery, naprawdę bardzo dobre. Czekam, kiedy naprawdę nagra znakomitą płytę, która wystrzeli. Myślę, że ma ogromny, ogromny potencjał. A tym razem utwór, który jest zatytułowany 5 kroków.

0: To była Jagoda Kret, a teraz będzie kolejna bluesowa dziewczyna, którą nawet miałem okazję poznać i jest fantastyczną osobą. Cudownie śpiewa, ale poza tym ma niesamowity luz podczas wykonań na żywo i cudownie nawiązuje kontakt z publicznością, co jest dla mnie jakimś takim dodatkowym walorem artystycznym i wykonawczym. To jest właściwie duet momentami rozszerzany do kwartetu, przynajmniej z tego co wiem. Widziałem na żywo, zbiłem z nimi piątkę, czym się niezwykle szczycę, są fantastyczni. I jest to Pola Chobot i Adam Baran.
1: I jeszcze chciałam dodać, że po prostu uwielbiam poczucie humoru Poli Chobot, uwielbiam śledzić jej Facebooka, polecam, znakomite na rozluźnienie mięśni twarzy. Pola, pozdrawiamy cię.
0: No, taka trochę wariatka jest, ale tylko wariaci są cokolwiek warci, jak pisał ten pan w Alicji w Krainie Czarów. Kto napisał Alicję w Krainie Czarów?
1: Lewis Carroll.
0: Lewis Carroll napisał Alicję w Krainie Czarów, a my zaprezentujemy piosenkę Poli Chobot, tak jak robot. Ona sama o tym mówi, że to jest jak robot. Pola Chobot i Adam Baran. Piosenka nosi tytuł Mży.
1: I pochodzi z płyty Jak wyjść z domu, gdy na świecie mży, która też ukazała się całkiem niedawno.

0: A teraz moja ulubiona góreczka opowie o pewnym zjawisku muzycznym, które w ramach epidemii, pandemii, tej całej tragedii związanej
1: tej pięknej tragedii
0: z koronawirusem wydarzyła się w Barcelonie.
1: Tak, bo ja po prostu szukam jak zwykle jakichś promyczków słońca w tym całym mroku, który nas otoczył, bo niestety tak to odbieramy. I w Barcelonie stała się rzecz znakomita. Tam w warunkach hiszpańskich ludzie mieli o wiele surowsze restrykcje niż u nas w Polsce. I zaskutkowało to tym, że siedzieli w domach dłużej niż my i siedzieli w domach bardziej bezwzględnie, ponieważ tam można było wychodzić tylko do sklepu albo do apteki i tylko takie miejsca były czynne. Można było za poruszanie się, oni mieli tam po prostu wprowadzony stan wyjątkowy. W związku z tym takim oto trafem trzech muzyków grających na co dzień w orkiestrze utknęło w jednym mieszkaniu w czasie tego lockdownu, które oni nazywają confination. Zaczęli nagrywać, pisać numery, właśnie takie rozrywkowe i grać je na swoim balkonie. Zaczęli też zapraszać do nich wielu gości. I stworzyli zespół. W ogóle grają też na instrumentach stworzonych z domowych jakichś przedmiotów. Na przykład zamiast bębna mają piękne wiadro, absolutnie znakomite wiadro. I w ogóle różne takie elementy wprowadzają. I ci panowie wspaniali na Instagramie i na YouTubie założyli zespół, który się nazywa Stay Homas. Stay.homas. I zaczęli utwory wymyślać różne. Każdy utwór napisany w czasie tej kwarantanny nosi po prostu tytuł Confination 1, 2, 3, są ponumerowane. To całe szaleństwo, które wywołali, a które skończyło się tym, że zaczął nawet pisać o nich New York Times, jakieś zagraniczne gazety i myślę, że jak tylko to wszystko się skończy, to będą mieli tłumy na koncertach. To wszystko zaczęło się od pierwszego numeru, który jest zatytułowany Stay Home. Zapraszam Państwa do posłuchania tego w ramach podniesienia na duchu, że jednak są jakieś pozytywne aspekty wszystkich tych paskudnych historii.

0: Luna.
1: I kontynuując właśnie wątek mojego odkrycia koronawirusowego, czyli stay home, to doszło do tego, że w ostatnich tygodniach Michael Bublé zrobił cover ich utworów. Okazało się, że chłopaki mają nieziemski talent do pisania piosenek. Piosenka ta nosi tytuł Gotta Be Patient, oczywiście miała swój numerek w całej tej serii piosenek Stay Home. Polecam Państwu koniecznie zajrzeć na ich Instagram, bo tam jest najwięcej materiałów i goście, których zapraszają do swoich wykonań, wyświetlają ich na tabletach, na telefonach, to jest po prostu coś absolutnie wspaniałego. A tymczasem Michael Bublé w piosence Stay Home, Got to Be Patient.
2: Oh, one, two, three.

0: To był Michał Bąbelek w piosence zespołu Stay Homas. A teraz Krócka powie dwa ogłoszenia, a później ja zaprezentuję ostatnią piosenkę w tejże szybkiej i nieoczekiwanej audycji.
1: To ja tylko chciałam powiedzieć Państwu, że gdybyście się chcieli z nami skontaktować i wysłać te wszystkie krytyczne uwagi, które macie w głowach, ewentualnie jakieś plany pochwalne też będą mile widziane, to znajdziecie nas na profilu facebookowym Sosnowskiego, który nazywa się, ku zaskoczeniu wszystkich, Sosnowski, a na Instagramie jest Bart Sosnowski po prostu. Tam będziemy publikować informacje dotyczące audycji i też umieścimy link do playlisty, którą zrobimy na Spotify'u ze wszystkimi piosenkami, które dzisiaj zagraliśmy. Także tam możecie do nas słać właśnie wszystkie wiadomości, pomysły, jakieś inspiracje. Będziemy Wam wdzięczni, zwłaszcza jeżeli chodzi o nową muzykę, ponieważ mamy naturę poszukiwaczy. Więc jeżeli ktoś natknął się na coś, co jest mało znane, a jest fantastyczne, to będziemy wdzięczni za przesyłanie takich propozycji i inspiracji do naszej audycji.
0: A teraz będzie ostatnia piosenka. Będzie to piosenka jednego z moich ulubionych songwriterów aktualnie żyjących chyba na tym West Padole, czyli jest to postać Nathaniela Ratcliffe'a. I Nathaniel Ratcliffe po tym, jak w sposób nieoczywisty nie udało zostać mu się ogrodnikiem i po trzech wydanych solowych płytach założył zespół Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats, napisał cudowną płytę dla wytwórni Stax. Płyta zatytułowana jest tak, jak nazywa się jego zespół. Natomiast piosenka, którą chciałem Państwu zaprezentować, jest to piosenka, która nosi tytuł I Need to Never Get Old. Zachęcam do obejrzenia absolutnie fantastycznego teledysku. Dzisiaj dla Państwa muzykę prezentowali i truni o niej Sosnowski oraz
1: Górecka. Zapraszamy Państwa w każdy piątek o godzinie 11 na premierowe wydania naszej audycji.
0: Oczywiście audycji w radiu, które jak żadne inne radio w Polsce czuje bluesa, czyli w radiu Baobab. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami i że jeszcze nie wyłączyliście radia. Do usłyszenia.

naprawdę prześwietna i w mojej opinii podwyższa ciśnienie jak mało która lista. Dzisiaj będziemy mówić o muzyce, której lubimy słuchać w samochodzie, ale w sytuacji, kiedy jedziemy drogą szybką, drogą szybkiego ruchu, autostradą, kiedy nie powstrzymują nas żadne bramki, ani policja, która tylko czyha na to, aż przekroczymy prędkość. Proszę sobie teraz wyobrazić, że jest godzina 3 rano, my zerwani po szybkiej kawie ruszamy z Warszawy do Poznania, a w głośnikach rozbrzmiewa klasyczny Steppenwolf i tutaj zaskoczenie, nie puścimy piosenki Born to be Wild, natomiast skupimy się na piosence zatytułowanej Magic Carpet Ride.

A teraz będzie sytuacja dosyć nietypowa, pokazująca, jak mecenat w muzyce potrafi napędzić tą właśnie muzykę. Nie jest to bynajmniej sytuacja, która dotyczy Włoch albo Portugalii, tylko jest to sytuacja dotycząca naszego polskiego podwórka. Nazwa zespołu bardzo wiele mówi i tłumaczy. Zespół nazywa się Dead Is Cash. Na pewno państwo znacie ten zespół. To jest właśnie jeden z tych przykładów pokazujących, że nie zawsze da się

Muszę powiedzieć, że bardzo lubię obydwie płyty zespołu Daddy's Cash i żałuję, że od paru ładnych lat już nic nie nagrali, bo chyba ich ostatnie nagranie pochodzi sprzed 5 czy 6 lat. I myślę, że nasz syn Leon też bardzo tęskni, bo uwielbiał słuchać tych dwóch płyt, kiedy był małym dzieckiem. A wracając do naszej setlisty, szybkiej niezwykle, to teraz troszeczkę będzie nieoczywiście, bo czasami można jechać szybko, a w muzyce niekoniecznie musi być bardzo szybko, ale może być też tam pewna płynność i jakiś taki dobry flow. I wydaje mi się, że tak jest w wypadku piosenki z filmu Jackie Brown, Bobby'ego Womacka, która nosi tytuł Across 110th Street. Posłuchajmy.

0: Przepiękna jest ta piosenka. Ale Góreczka dała tutaj teraz taki moment w naszej audycji, w którym być może część Państwa po prostu przysnęła.
1: Gdzie tam przysnęła, ale w ogóle to tak sobie pomyślałam, taka że to jest właśnie taka szybka jazda nocą, prawda? Że to się bardzo kojarzy właśnie z takim, z drogą szybkiego ruchu, a dookoła te wszystkie światła i latarnie. No ja tak to czuję.
0: Ja tutaj o tym przysypianiu powiedziałam jedynie w kontekście takim, że czasami zdarza mi się już trochę zmęczyć trasą i wtedy zupełnie niespodziewanie puszczam sobie właśnie ten kawałek. To jest utwór, który zagrał Frank London z Bobanem Markowiczem i jego orkiestrą i jest on w pewnym sensie kawałkiem zupełnie niespodziewanym w tej setliście. Ale nie wiem dlaczego, ale te rytmy dodają mi skrzydeł. Powodują, że krew w moich skroniach pulsuje dwa razy szybciej niż przy niejednym utworze country. Przed Państwem Frank London i Boban Markowicz Orkiestra w utworze Liberman Funky Freilex.

0: trzeba przyznać, że w tej muzyce jest coś takiego, że myślę, że nadaje się też niesamowicie do jazdy rowerem, kiedy trzeba by było uciekać. Po prostu taki rytm szybki i tak. Myślę, że wbrew pozorom można by było prędzej przy Franku Londonie przekroczyć prędkość niż na przykład przy takim T-Rexie. Nie wiem, czy się zgodzisz.
1: No, muszę przyznać, że czasami się zdarzało.
0: Ciekawe, czego słucha na drogach szybkiego ruchu nasz serdeczny kolega Jan Gałach, którego pozdrawiamy, znany z zamiłowania do szybkiej jazdy. Musimy go o to koniecznie zapytać, a jak uzyskamy odpowiedź, to na pewno się z Państwem podzielimy przy następnej okazji. A tymczasem z góry przepraszam, naprawdę z góry Państwa przepraszam, ale musiałam. Wiem, że to nie będzie nic oryginalnego, ale mieliśmy kiedyś z Sosnowskim taką historię, że mieliśmy wspólny wieczór i chyba poszliśmy nawet do jakiegoś klubu, ale nie bardzo, nie było fajnie i postanowiliśmy pojeździć dookoła Warszawy właśnie.
1: To był ten moment, kiedy otwarto różne obwodnice w Warszawie i postanowiliśmy je sprawdzić, jak szybko w nocy można nimi pojeździć.
0: Tak, jeździliśmy szybko dookoła Warszawy, słuchając właśnie tego utworu. Na pewno Państwo rozpoznacie. Posłuchajmy.

0: To oczywiście był zespół Kings of Leon i ich największy hit na świecie, czyli Sex on Fire. Ale mam nadzieję, że się Państwo na mnie za tę oczywistość nie obraziliście.
1: Myślę, że ja chyba znam przynajmniej jeszcze jeden taki utwór, w którym hit powstał na dwóch akordach. A nie wiem, czy kojarzysz taki kawałek Jamelli, Superstar. Myślę, że to jest
0: Nie
1: ten
0: jest
1: sam.
0: moim ulubionym, ale tak, zarejestrowałam.
1: To jest ten sam poziom hitowości. I teraz będzie kolejny ogromny hit, którego prawdopodobnie.
0: Nie, nie mogę się zgodzić z tym. Jak to ten sam poziom hitowości? Sex on Fire i Superstar?
1: Oczywiście. Ja myślę, że. No, czy znasz jakiś inny kawałek Jameli?
0: Ale znam wiele kawałków innych Kings of Leon i uważam, że
1: No, bo
0: jednak
1: słuchasz ich podczas jazdy, a z Jamelią może
0: numer Sex
1: być
0: on Fire
1: problem.
0: jest jednak lepszy niż Superstar.
1: Muzyka nie
0: Bardzo
1: jest.
0: proszę Państwa
1: Muzyka
0: o
1: to nie są
0: poparcie.
1: zawody.
0: To prawda, nie są zawody, ale jednak jakoś tak
1: Przy
0: nie
1: Jameli
0: czuję
1: też się
0: tego
1: fajnie
0: porównania.
1: jeździ. Naprawdę. Teraz będzie taki kawałek, który pochodzi z jednej z moich ulubionych płyt w ogóle, czyli moim zdaniem najlepszej odsłony Zacha Wilda. I Zach Wild jest tutaj postacią, którą na pewno Państwo znacie, głównie jako mega, absolutnie szalonego, jak mówi samo nazwisko, gitarzysty. A dla mnie Zach Wild jest również naprawdę bardzo ciekawym, interesującym wokalistą i zawsze lubiłem słuchać jego głosu. Zawsze tempry jego głosu przypominał mi trochę Caleba Followilla z Kings of Leon, ale również trochę Chrisa Stapletona. Kawałek, który chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować, jest zatytułowany Horse Called War i pochodzi, jak już wspomniałem, moim zdaniem najlepszej odsłony Zacha Wilda, czyli odsłony w postaci projektu, który sam Zach Wild zatytułował mianem Pride and Glory.

To skoro już jesteśmy przy takim gitarowym graniu, to ja znowu wracam na nasze rodzime podwórko i chciałabym przypomnieć kawałek dobrej polskiej gitarowej młódzki w towarzystwie uroczej Ani Brachaczek, do której mam ogromną słabość. W związku z tym utwór Love Shack w wykonaniu AC Drinkers i Ani Brachaczek właśnie.

Teraz będzie taki utwór, który być może wydawałoby się, że nie należy ta stylistyka do jakichś takich moich ulubionych i kojarzonych może z moim gustem muzycznym, ale wręcz przeciwnie. I tutaj chciałem podziękować Leonowi Sosnowskiemu, który mi tą płytę pokazał, bo według mnie to była jedna z najlepszych płyt zeszłego roku i bynajmniej nie jest to płyta jednego artysty, tylko jest to po prostu soundtrack. Ścieżka dźwiękowa pochodzi z filmu Spider-Man Universum, a utwór zatytułowany jest What's Up, Danger?

0: I w ten sposób dobrnęliśmy do ostatniego numeru na dzisiejszej naszej playliście, który pochodzi z jednej z moim zdaniem najbardziej niedocenianych płyt tego artysty w Polsce. Płyta nazywała się Rock Dust Light Star. Ja chciałabym pożegnać się z Państwem dzisiaj utworem, który może nie jest bardzo szybki, ale czuć w nim właśnie taką przestrzeń i taką jakąś wolność dla mnie, która też wiąże się z szybką jazdą i pomyślałam, że to może będzie trochę mniej oczywiste. Utwór nazywa się Blue Skies, więc jak najbardziej też koresponduje, mam wrażenie. Tym akcentem chcielibyśmy się z Państwem pożegnać.
1: Pojeździliśmy, poszaleliśmy, policja nas nie złapała, bramek nie rozwaliliśmy. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie tej szybkiej audycji. Muzykę dla Państwa prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio

Randolph, John Mayer, Steve Winwood. No, jak widać, sama śmietanka. Wspomniałem, że wolę te utwory, w których Clapton sam siebie przedstawia, czyli jest również ich autorem, no ale nie mogę się powstrzymać przed zaprezentowaniem, czy może wręcz przypomnieniem jednej z kompozycji największego przyjaciela Erika z przeszłości, niestety mówię z przeszłości, George'a Harrisona. Oto kompozycja George'a Love Comes to Everyone w wersji z 2005 roku. Eric Clapton.